chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, zapraszam. Pięknie rewitalizuje się Częstochowa. Ośrodki kultury, także te nasze, walczą z hejtem, a rowerzyści zyskają, bo przybędzie dróg rowerowych, są pieniądze. Raz jeszcze witam i zapraszam na program.
0: O tym się mówi.
1: Częstochowa podpisała umowę z wykonawcą, który zajmie się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Chodzi o te zgromadzone przy ulicy Koksowej. Pójdzie na to 8 milionów złotych. O środkach, jakie idą i pójdą jeszcze na ten wielki, niewygodny problem, już teraz w materiale Paulinę Kozioł.
0: Ekologia w Częstochowie.
2: W latach 2025-2027 na utylizację niebezpiecznych odpadów w Śląskiem zostanie przeznaczone łącznie 360 milionów złotych. Region jest największym beneficjentem ministerialnego programu, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: W ubiegłym roku informowaliśmy o tym, że dzięki programowi realizowanemu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska będziemy usuwać odpady na terenie województwa śląskiego. Wówczas informowaliśmy o trzech lokalizacjach, to jest Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Mykanów i tam prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. To są duże składowiska i usuwanie tych odpadów będzie kontynuowane również w tym roku. Łącznie z tych trzech składowisk w ubiegłym roku usunięto prawie 10 tysięcy ton szczególnie niebezpiecznych odpadów. Natomiast w wyniku naboru, który ogłosiła pani minister, w tym roku udało się wyłonić dodatkowe 7 lokalizacji, w których będą usuwane szczególnie niebezpieczne odpady. To są dwie lokalizacje w Sosnowcu, to jest lokalizacja w Szczekocinach, Kozie Głowach, Łaziskach Górnych, Piekarach Śląskich, a także w Sławkowie. Dzięki temu mamy zagwarantowane środki na prowadzenie działań związanych z skutecznym usunięciem niebezpiecznych odpadów w 10 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. Łącznie od początku funkcjonowania tego programu, który rozpoczęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czyli od 2005 roku, po zapewnienia finansowe, które już otrzymaliśmy na 2027 rok, wydamy w województwie śląskim na ten cel 362 miliony złotych. To są środki, które pozwolą na bezpieczne zutylizowanie tych 10 składowisk szczególnie niebezpiecznych odpadów. Ja chciałem podziękować bardzo służbom, które dokonały wcześniejszej identyfikacji tych składowisk, dlatego że w programie, które ogłosiło ministerstwo, bardzo istotnymi kwestiami były kwestie związane z zagrożeniami na przykład dla wód powierzchniowych, bliskością zabudowań, bliskością do infrastruktury krytycznej, sposobem magazynowania odpadów, rodzajem magazynowania odpadów. Służby w województwie śląskim dokonały takiego gruntownego rozpoznania i charakterystyki składowisk szczególnie niebezpiecznych odpadów. Również samorządy dołożyły wszelkich starań, żeby wydać stosowne decyzje związane z usunięciem odpadów, dlatego mogliśmy się skutecznie ubiegać o środki i dziś mogę właśnie powiedzieć z takim zadowoleniem, że na 12 zadań, które są realizowane w skali kraju, 10 zadań jest realizowanych właśnie w województwie śląskim. Dzięki tym środkom, które przeznaczyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jestem przekonany, że bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego wzrośnie, dlatego że te bomby ekologiczne, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, zostaną zutylizowane. Mówimy tu zarówno o takich składowiskach, jak to, na którym się znajdujemy, które dwukrotnie ulegało podpaleniu, ale mówimy także o składowiskach, które w tym momencie, gdzie odpady znajdują się po prostu w beczkach, w mauzerach i te odpady zostaną bezpiecznie zutylizowane.
1: A sama Częstochowa starała się o dotację na usunięcie odpadów nielegalnie zgromadzonych przy ulicy Koksowej. Teraz po pozytywnej weryfikacji miasto oczekuje na pieniądze. Tu akurat z kasy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
0: Muzea w Częstochowie.
4: Łukasz Gierzyński, specjalista do spraw promocji w Muzeum Częstochowskim.
1: Co nas czeka? Jakie wystawy, jakie wydarzenia?
4: No z bieżących wystaw to w pierwszej kolejności oczywiście poleciłbym naszą wystawę Bobkowa Historia Częstochowy, która jest naszym sztandarowym produktem w tym momencie. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Wszystkie oprowadzenia kuratorskie zbierają komplety, a było już ich kilka. Generalnie jest to wystawa, która przygotowana przez dział etnografii. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury. Jest to wystawa poświęcona oczywiście bombkom, aczkolwiek nie stricte w kontekście religijnym, Świąt Bożego Narodzenia. Jest to poświęcone rzemiosłu wytwarzania bombek w regionie częstochowskim i panie na wystawie opowiadają również właśnie o tym etapie produkcji. Pracowały w tej wystawie firmy, kilkanaście firm z regionu częstochowskiego, które się w tym specjalizują. Jest to bogata część dorobku historycznego tutaj, takiego rękodzielniczego w Częstochowie.
1: No i to taka wystawa, która zachwyci każdego, i dużego, i małego, no bo któż z nas nie lubi świąt, nie lubi bombek tych kolorowych, przeróżne kształty, wzory, no rzeczywiście to są takie dzieła sztuki.
4: To są takie małe dzieła sztuki i faktycznie jak się wejdzie już na tę salę, gdzie są wyeksponowane produkty, czyli bombki tych naszych artystów, można to tak w sumie nazwać, no to w szczególności najmłodsi popadają w zachwyt, a dorosłym też się bardzo podoba.
1: No za chwilę Wielkanoc, a my jeszcze możemy cieszyć się tym Bożym Narodzeniem. Do kiedy?
4: Tak jak wspomniałem, nie jest to ściśle wystawa organizowana w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Jest to temat bardziej ogólny, skoncentrowany na rzemiośle. Cały czas się cieszy bardzo dużym powodzeniem, nawet już w okresie w sumie Wielkiego Postu w tym momencie. Wystawę będzie można oglądać do 29 marca.
1: A w międzyczasie co jeszcze?
4: W międzyczasie mamy drugą wystawę w tym momencie w Galerii Dobrej Sztuki pani Ewy Powroźnik, Pomiędzy naturą a abstrakcją. Są to obrazy namalowane przez panią prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków imienia Jerzego Dudy Gracza. Będzie otwarta do 8 marca.
1: Żebyśmy już wiedzieli, że to rzeczywiście pełna paleta.
4: Praktycznie przez cały rok odbywają się zajęcia dla dzieci, zajęcia edukacyjne, warsztatowe. Dział archeologii przygotował bardzo ciekawy projekt dotyczący malarstwa jaskiniowego, gdzie oprócz tego, że uczestnicy dowiedzą się coś w tym zakresie, to również będą mogli spróbować swoich sił w namalowaniu tego typu fresków.
1: Miałam zapytać o te wystawy stałe. Oczywiście nie będziemy tutaj o wszystkich mówić, ale taka, która rzeczywiście od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, nie wiem, może jest gdzieś uzupełniana, tak jak to się dzieje chociażby w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu?
4: To znaczy, to ja może bym zaczął od tej wystawy, która może nie cieszy się powodzeniem od lat, ponieważ została w 2024 roku otwarta.
1: No to świeżynka.
4: Więc jest to nasza wystawa w ratuszu, Częstochowa, spojrzenie w przeszłość. Jest to no, taki bardzo szeroki przekrój dziejów miasta i miejsca tak naprawdę od czasów prehistorycznych aż do lat 20., drugiej dekady XX wieku. Serdecznie zapraszamy, jest to bardzo ciekawy spacer historyczny po mieście.
1: Mhm. No i co tam zobaczymy? Tak pokrótce, tylko żeby zachęcić, wie pan, jakieś smaczki rzucić nam tutaj.
4: Znaczy, no to jest wystawa przygotowana praktycznie przez dwa działy, czyli archeologiczny i historyczny, więc artefakty gromadzone w ramach zbiorów tych dwóch działów, czyli właśnie różnego rodzaju, na przykład kości zwierząt, które żyły w dawnych czasach tutaj w tym regionie, a z kolei w historii no to już bogaty zestaw map, broni, również obrazów, dokumentów. No, bogaty przekrój dziejów miasta, już takich bardziej historycznych.
1: No to już wiem, że nie macie jednego budynku, tylko kilka.
4: Tak, generalnie nasze wystawy odbywają się w 8 budynkach. Oprócz ratusza i Galerii Dobrej Sztuki, o których już wspomniałem, jest jeszcze stary ratusz na Starym Rynku, gdzie też jest wystawa archeologiczna. Można zwiedzać piwnicę starego ratusza, pierwszego ratusza w mieście. Jest rezerwat archeologiczny na Rakowie, gdzie z kolei mamy cmentarzysko kultury łużyckiej i towarzyszącą mu wystawę z mroku dziejów. Dom poezji, czyli Muzeum Haliny Poświatowskiej, dalej Muzeum Żydów Częstochowian, Muzeum Górnictwa Ród Żelaza, bogata wystawa zbierająca dorobek tutaj właśnie dokumentująca wydobycie ród żelaza w tym regionie, w regionie częstochowskim. Pawilon wystawowy nie ma swojej stałej wystawy, jest używany do wystaw czasowych, przeważnie malarstwa, fotografii. I czy jeszcze o czymś zapomniałem? Chyba nie. Chyba już wszystkie obiekty.
1: Dużo, dużo. W każdym bądź razie rzeczywiście dużo i ta tematyka też różnorodna, dlatego mówię, tutaj każdy znajdzie sobie jakiś swój temat i klimat. Czy macie taki jakiś czasowy okres, gdzie jesteście zamknięci, wyłączeni?
4: To znaczy, jeżeli chodzi w skali roku, to nie. Działamy przez cały rok. Jedyny dzień, w którym no jest to chyba dość standardowy zwyczaj w przypadku muzeów, no mamy nieczynne w poniedziałki.
1: Jak was znam, to pewnie już wszystko macie dopięte na ostatni guzik.
4: No może nie będę zdradzał wszystkich szczegółów dotyczących całego roku, ale na przykład w marcu mamy już zaplanowane dwa wernisaże, myślę, że bardzo ciekawe. Pierwszy będzie już 8 marca pani Joanny Ambros. Będzie to wystawa malarstwa i plakatu. Jest to artystka, która pochodzi z Częstochowy, skończyła tutaj liceum plastyczne. Teraz już wyjechała, mieszka na stałe gdzie indziej, ale wraca do nas z wystawą, więc się też bardzo cieszymy z tego powodu.
1: Tak, my lubimy takie powroty.
4: Tak, więc zapraszamy 8 marca o godzinie 17 właśnie do pawilonu wystawowego. Na obu piętrach bardzo duża wystawa. No myślę, że będzie co oglądać. Tak.
1: Czy jeszcze coś w marcu?
4: I jeszcze ten drugi wernisaż marcowy, 13 marca, czyli no, niecały tydzień później. Tym razem w Galerii Dobrej Sztuki, czyli w dawnej Popówce przy Alei Najświętszej Marii Panny 47. Będzie wystawa malarstwa pana Bartłomieja Jarmolińskiego pod tytułem Osobowość złożona. Jest to malarstwo współczesne, aczkolwiek korespondujące. Pan artysta koresponduje w swojej twórczości z takimi postaciami sztuki w naszym kraju, jak Malczewski, Wyspiański czy pani Poznańska. Pana Malczewskiego też mamy obrazy u siebie, więc to też tak jest taki, tak można sobie zobaczyć wystawę pana Jarmolińskiego i wejść piętro wyżej i się zanurzyć w tej, już tej sztuce takiej ugruntowanej, tak, historycznej.
1: Dokładnie. A czy wiosna będzie bogata w muzeum w Częstochowie?
4: Marzec to już praktycznie wiosna, tak? W kwietniu szykuje się bardzo ciekawa wystawa. Myślę, że to będzie

0: macie też coś z klimatów takich multimedialnych? Gdzieś wykorzystujecie właśnie multimedia do wystaw?
1: To znaczy generalnie multimedia są wykorzystywane w większości naszych wystaw, w szczególności w tych stałych i tych nowszych, tak jak na przykład Częstochowa Spojrzenie w przeszłość, czy Historia Częstochowy Miasta nad Wartą w Starym Ratuszu. Tak, wykorzystujemy.
0: Dzieciaki to lubią szczególnie.
1: Lubią, oczywiście, tak. Może w maju nie będę za bardzo wybiegał. Czerwiec nawiążę może jeszcze tylko do rocznicy, która koncentruje wokół siebie w tym roku w mieście bardzo dużo wydarzeń. Jest to dwustulecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy, które będzie miało miejsce, rocznica będzie miała miejsce w sierpniu, 19 sierpnia i na ten też dzień planujemy wystawę historyczną poświęconą mapom, projektom, no taką typową wystawę historyczną, okolicznościową na potrzeby właśnie uświetnienia tego zacnego jubileuszu. Urząd Miasta koordynuje te wszystkie wydarzenia i on na pewno wie dokładnie, urzędnicy wiedzą dokładnie, które instytucje w jakim stopniu się angażują, aczkolwiek tak, no jest tutaj, można powiedzieć, pospolite ruszenie, tak, wszyscy się w to chcemy angażować.
0: No to jeszcze o jedną rzecz zapytam, panie Łukaszu, jak jest z tym przychodzeniem do muzeum? Rzeczywiście takie tłumy was odwiedzają, czy nie wiem, brakuje jakiejś pewnej grupy, na przykład, nie wiem, młodzieży jest mniej? No bo wiemy, że muzeum się bardzo zmieniło, jest bardzo nowoczesne, to nie są przecież te czasy, kiedy chodziło się w kapciach po muzeum, a czasami nawet bywa, że eksponaty można już dotykać.
1: Z tym dotykaniem to bym nie przesadzał. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli coś można dotknąć, to jest to oznakowane. Tak, więc generalnie raczej dalej nie można dotykać. Oczywiście kapcie już przeszły do historii, więc to już jest temat zamknięty. Nie narzekamy na gości. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem.
0: Zwłaszcza, że macie tak różnorodne chyba, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ta różnorodność myślę też tutaj jest kluczem do sukcesu. Wiadomo, że no, na jedne przychodzą tłumy, tak jak na przykład na Bombki, na drugie troszeczkę może mniej. Aczkolwiek też są to dobre wyniki, więc jesteśmy zadowoleni i zapraszamy również oczywiście, żeby nas odwiedzać częściej, tak? Niekoniecznie tylko raz, bo z dziełami sztuki, z wystawami nie ma konieczności obcowania tylko raz, tylko można z tym to przeżywać wielokrotnie, prawda? Więc zapraszamy i tych, którzy jeszcze u nas nie byli, no i tych, którzy naszymi gośćmi już zostali, ale do odświeżenia wspomnień, do odświeżenia jakiejś inspiracji serdecznie zapraszamy nadal.
0: Dokładnie, bo kuratorzy czekają, opowiadają to samo, ale często inaczej.
1: Oczywiście, tak, no to nie jest... Każda wystawa, każde spotkanie ma jakiś swój scenariusz przygotowany wcześniej, aczkolwiek wszystko się odbywa na żywo i oczywiście rządzi się swoimi prawami danego dnia. Padają różne pytania, prawda, czasami niespodziewane i panie też są, panowie są też na to przygotowani. Więc tak, no każde wydarzenie się troszeczkę różni od poprzedniego, nawet jeżeli jest na tej samej wystawie.
0: Nudów nie ma.
1: Nudów nie ma.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Nie tylko występy na scenie czy sekcja artystyczna, ale też działalność edukacyjna. Myszków uświadamiam, tamtejszy MDK zajął się na przykład hejtem.
2: To warto wiedzieć.
3: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
0: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
3: No, ma dużo wspólnego. Na szczęście nie od tej strony, o której od razu myślimy, czyli no nie o to chodzi, że jesteśmy mocno hejtowani i przyszliśmy się tutaj wyżalić, tylko raczej od drugiej strony. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy, zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste. Natomiast no przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle często, na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym

0: hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie hejtuje, motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. Słuchała w ciszy przez 1,5 godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie hejtuje, motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić, a jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, o może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no nie, często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
1: Duży odzew, duże zainteresowanie. Czy ośrodek w Myszkowie będzie jeszcze wracał do tego tematu? Czy taki kongres jeszcze się odbędzie? To będzie jakieś cykliczne wydarzenie?
0: Jeżeli chodzi o kongres, to nie wiem, czy typowo ten kongres jutra, który zorganizowaliśmy, bo on się odbywa w różnych miejscach, natomiast na pewno spotkania właśnie z osobami, z różnymi osobami publicznymi dotyczące hejtu na pewno będą się odbywać i staramy się to robić cyklicznie.
1: Tyle Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
2: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, z prawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie. Poza tym i mamy nadzieję, że budynek, w którym w tej chwili siedzimy, będzie wyglądał z zewnątrz troszeczkę inaczej. Nie jest to związane z jakimś podniesieniem standardu wewnątrz tego budynku. To od razu też to mówię, bo oczywiście kiedy ta informacja gdzieś tam się przebiła do świadomości mieszkańców, to były dywagacje, jakie tutaj marmury zamierzamy sobie wprowadzić jako urzędnicy. No nic z tych rzeczy. Generalnie standard ten, który jest, no na razie taki, bym powiedział, dosyć jednak sprzed lat wewnątrz urzędu pozostanie z jakimiś tam lekkimi liftingami, być może w ramach małych remontów. Natomiast no najważniejsze, że na zewnątrz budynek będzie wyglądał estetyczniej, no i będzie przede wszystkim mniej energochłonny, czyli no będziemy sporo, mam nadzieję, w przyszłości oszczędzać na mediach, ponieważ po prostu będzie mniej tracił.
1: No to ma znaczenie.
2: Tak, to ma znaczenie, to jest oczywiście działanie proekonomiczne, ale także działanie proekologiczne, więc myślę, że tutaj nie powinno być wątpliwości, tym bardziej, że mówię, realizujemy tę inwestycję z udziałem środków unijnych. Dodam jeszcze, że w związku z większą liczbą spraw teraz załatwianych drogą elektroniczną, a także koniecznością obsługi tej dokumentacji papierowej, troszeczkę zmieniliśmy godziny obsługi interesantów, ale to nie jest znacząca zmiana. W tej chwili są oni obsługiwani na stanowiskach obsługi interesantów między 8 a 15, nieco dłużej we wtorek, kiedy generalnie urząd dłużej pracuje. No o tym należy pamiętać, że jeżeli jesteśmy, tak żeby nie przychodzić na tą 15:30, jak dawniej bywało, bo wtedy rzeczywiście możemy sprawy już nie załatwić. Zresztą, jeżeli ktoś pojawiał się przed 15:30, czyli przed godziną zamknięcia urzędu, no to często już brakowało rzeczywiście czasu, żeby tę sprawę i interesanta właściwie obsłużyć, bo też trzeba było te systemy nasze obsługi wyłączać po prostu o tej porze. W każdym razie mam nadzieję, że te zmiany, nad którymi będziemy oczywiście pracować, aby one szły też w dobrym kierunku dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, a także interesantów, żeby one szły w dobrym kierunku i były rzeczywiście takimi zmianami, które optymalizują obsługę, które poprawiają urząd, które zwiększają jego transparentność, dostępność, a jednocześnie bezpieczeństwo danych, bo to także jest ważne.
1: Cały czas obserwujecie, jak wygląda ta praca i w razie czegoś to reagujecie po prostu i takie rozwiązania sukcesywnie będziecie wprowadzać, jeśli będzie taka potrzeba.
2: Tak, no idziemy za trendami. Mamy też nadzieję na to, że niedawno podpisane porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji pozwoli nam wprowadzić te elementy sztucznej inteligencji w obsłudze interesantów na tyle, na ile to w tej chwili jest możliwe, ale myślę, że wygenerowanie takiego asystenta mieszkańca, który będzie w tym pierwszym kontakcie zwłaszcza pomagał, kierował i tak dalej, czyli ten asystent już nie fizyczny tylko, ale także ten asystent generowany przez sztuczną inteligencję, stworzony przez sztuczną inteligencję, no i mający oczywiście ten urzędowy zasób wiedzy, że będzie już za jakiś czas także pomagał wszystkim interesantom w urzędzie. No będziemy testować ten polski model językowy sztucznej inteligencji. Będziemy go wdrażać, mam nadzieję, w najbliższych miesiącach. Zobaczymy, jak ten proces długo potrwa, ale mam nadzieję, że te elementy sztucznej inteligencji, wprowadzone oczywiście w sposób racjonalny i zgodny też z wolą interesantów, będą też pomocne, bo to będzie dodatkowa informacja i mam nadzieję, że w tym gąszczu różnych urzędowych spraw będzie łatwiej się po prostu połapać.
1: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się świetnie?
2: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną i można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
1: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
2: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, no to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe. Natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu do interesanta i tamtą sprawę z nim załatwić w ten sposób, nawet jeżeli by to było wskazane ze względu chociażby na sytuację, nie wiem, zdrowotną danej osoby. Dlatego o tym musimy niestety pamiętać, pewnych rzeczy, które są prawnie uregulowane, nie przeskoczymy, a my mamy też tylko określoną liczbę stanowisk, na których możemy obsługiwać interesantów w konkretnych sprawach, bo mamy tylko na przykład ileś tam tych certyfikowanych stanowisk z dostępem do tych centralnych baz danych, na których musimy pracować, żeby załatwiać na przykład sprawy związane chociażby z komunikacją czy z rejestracją pojazdów.
1: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Jak to się mówi, cudze chwalimy, a swego nie znamy, więc na dłużej zatrzymamy się przy Zespole Pieśni Tańca Częstochowa. Wszak to zjawisko wyjątkowe w życiu kulturalnym miasta, ale powiemy też o tym, co dzieje się w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.
3: Ciekawe spotkanie.
4: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: Z czym weszliśmy w ten nowy rok? Jak się to wszystko zaczęło? No i co jeszcze przed nami?
4: Podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo dynamicznie, bardzo wiele się dzieje. No i są to same miłe rzeczy, bo Miejski Dom Kultury to jest miejsce, gdzie przychodzący do nas ludzie mają czuć się świetnie, mają czuć się wypoczęci, mają czuć się zrelaksowani i myślę, że tak samo jest w tym roku.
1: No i co ważne, ludzie w różnym wieku.
4: Tak, ja może tak króciutko przedstawię, jak działa nasz Dom Kultury, ponieważ domy kultury działają w oparciu o różne przepisy. Są domy kultury, które działają jak placówki oświatowe i wówczas zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i są to zazwyczaj jednostki feryjne. Natomiast my jesteśmy instytucją kultury, czyli w oparciu o kodeks pracy zatrudniamy instruktorów, nie jesteśmy jednostką feryjną, chociaż wiadomo, że w takim okresie też mamy dodatkową ofertę.
1: Nie działacie od święta, wychodzi nam.
4: Nie, cały czas pracujemy, nie mamy, tak jak nauczyciele, w tej chwili wolnego, instruktorzy cały czas prowadzą zajęcia, cały czas działa pływalnia, ponieważ no też jesteśmy takim wyjątkowym miejscem, gdzie w Domu Kultury mamy pływalnię. Cały czas działa studio nagrań, cały czas dzieją się rzeczy, które możemy wystawiać w sali widowiskowej, a także mamy wystawy, bo mamy również właśnie galerię, w której prezentujemy różnego rodzaju wystawy, czy to fotograficzne, akurat obecnie mamy fotograficzną, ale też plastyczne, ceramiczne i inne.
1: Zatrzymajmy się przy tym basenie, no bo powiem szczerze, nie znam drugiego takiego ośrodka, który by dysponował takim obiektem w obiekcie.
4: Tak, jest to troszeczkę związane z tym, że tutaj chodzi o to, że jesteśmy w jednym budynku i Zazwyczaj w miastach jest tak, że tego typu obiekty należą pod ośrodki sportu i rekreacji. No, w Częstochowie byłby to MOSiR. Natomiast w naszym obiekcie jest tak, że no, należałoby zdublować szatnie, należałoby zdublować kasę, a tak wszystko mamy w jednym miejscu. Wobec tego jest to jakby naturalne, że Miejski Dom Kultury w jednym budynku ma właśnie basen, którym również zarządza. Oprócz tego, że organizujemy imprezy kulturalne.
1: Każdy z członków rodziny coś sobie znajdzie. Tata pójdzie na basen, mama pójdzie na przedstawienia, a maluch jeszcze do jakiegoś ogniska się tutaj zapisze.
4: No mam nadzieję, że tak się dzieje, bo rzeczywiście nasza oferta, oprócz tej oferty takiej edukacyjnej, bo jako Dom Kultury również statutowo prowadzimy działalność edukacyjną różnego rodzaju zajęcia, zainteresowań, to właśnie wyjątkowo też są to zajęcia napływalni, między innymi aquaerobik, między innymi zajęcia korekcyjne dla osób z wadami postawy, kursy nauki pływania, to też jest nasza działalność.
1: Tak, o sporcie już powiedzieliśmy, to teraz zatrzymamy się na dłużej przy kulturze i wykorzystajmy scenę.
4: Jeżeli chodzi o salę widowiskową, o scenę, rzeczywiście mamy dosyć duże zainteresowanie wynajmem, bo przede wszystkim tego typu rzeczy tutaj oferujemy. Oczywiście również robimy własne imprezy, ale jednak taką podstawową formą użytkowania sceny to jest wynajem sali. W ciągu roku szkolnego praktycznie co drugi dzień można powiedzieć, że ta sala jest wypełniona głównie przez dzieci i młodzież. Z tego względu, że u nas wynajmują przede wszystkim teatry z całej Polski, bo i z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, które robią spektakle. Głównie są to spektakle teatralne dla dzieci. Oczywiście, ponieważ są to firmy zewnętrzne, one we własnym już zakresie robią to, że ta promocja i tego typu wszystkie rzeczy związane jakby z tym, aby ta młodzież nasza częstochowska przychodziła.
1: Nie ma też co ukrywać, bo tutaj też zarabiacie na tym pieniądze i nie jesteście jedynym takim miejscem, które wynajmuje się dla kogoś.
4: Zgadza się. No, jeszcze jest różnica, powiedzmy, pomiędzy czy teatrem, czy filharmonią, że my nie mamy zawodowych artystów, czyli na przykład muzyków czy aktorów, gdzie są sezony artystyczne i powiedzmy, jeżeli mówimy o teatrze, no to teatr jest zobowiązany do tego, aby było ileś tam premier, prawda? Filharmonia, aby było ileś tam spektakli, no w których biorą udział pracownicy tych instytucji. U nas nie ma tego. My mamy zespoły amatorskie. Takim zespołem jest Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Uważam, że jest to perełka naszego miasta. Również zawsze szczycę się tym i chlubię, że należy właśnie do Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. I rzeczywiście również wystawiamy tego typu przedstawienia. No wiadomo, że jest to zespół folklorystyczny, czyli taki, który ma na celu popularyzację przede wszystkim naszego dziedzictwa, naszej kultury. I uważam, że to jest właśnie to, czym powinniśmy się zajmować. Także tego typu imprezy też organizujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, to są amatorzy. To są dzieci, to jest młodzież, która przychodzi. Oni przychodzą dwa razy w tygodniu. Jak im nie pasuje, to nie przyjdą. Oni nie są zobowiązani pracą. Dlatego no, nie mamy aż tak wielu tych występów, jak powiedzmy we wspomnianym teatrze czy filharmonii.
1: Ale zatrzymajmy się na dłużej przy tym zespole, bo właśnie bardzo mnie pan tutaj zainteresował tym tematem, czyli dzieci, młodzież w różnym wieku w tym jednym zespole.
4: Tak. Przy czym jeżeli chodzi o sam zespół, tutaj chciałbym nadmienić, że zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym bodajże, nie wiem, czy nie CEBA, czy no, w jednym z zakładów włókienniczych. Także on już obchodził 40 któreś lecie. My dopiero no, istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów. Staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też z jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne i uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona. Powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
1: O to miałam właśnie pytać.
4: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które no kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody, odpowiednią reklamę w szkołach, także nie mamy z tym problemu, natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. No, wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje. A chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład. Jeszcze do niedawna instruktorem zespołu pieśni i tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu pieśni i tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej, skoro...
1: Ale jaki prestiż, no jednak o czymś to świadczy.
4: No myślę, że tak. Dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał i no, o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
1: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumie.
4: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale stroje okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Aha. Chodzi o to, że no wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli powiedzmy od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówię, my mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których myślę powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć. Natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło tutaj, przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
1: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
4: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że no ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę no po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
1: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
4: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy zespołu pieśni i tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie no, na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast no, od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, do... Mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. No, tych miast było dosyć dużo. Także wiem, że teraz rozmawiałem z panem Michałem Knasiem, który w tej chwili jakby sprawuje pieczę nad zespołem, też się zastanawiają, no szukają miejsc, gdzie takie koncerty mogą być, bo wiadomo, że organizatorzy też stwarzają warunki do tego, aby przyjąć duże ilości osób i właśnie pod kątem takich występów folklorystycznych. Także zawsze, ale tak jak mówię, to są jakby takie niezależne od nas, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo. Tak jak to było w przypadku Lourdes, tam jedynie opłacaliśmy transport, natomiast już samo zakwaterowanie, samo przygotowanie do koncertów, no tym zaopiekowała się strona zapraszająca, czyli włodarze miasta Lourdes. No, zresztą to było związane między innymi z 30-leciem współpracy między naszym miastem.
1: No to kiedy najbliżej tutaj w Częstochowie będziemy mogli zobaczyć zespół i usłyszeć?
4: Zespół co roku występuje. Trzeba tylko śledzić naszą stronę internetową, bo no tak naprawdę dzieciaki cały czas pracują i oni też chcą występować, też się chcą pokazać. Tych koncertów jest kilka, co najmniej w Częstochowie. Czasami one się odbywają w Filharmonii, no oczywiście u nas również, ale też są występy, na przykład co roku ostatnio zespół występował w Noc Świętojańską w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym. No i tam wiem, że władze też są bardzo zadowolone z tych naszych występów i co roku taką umowę podpisujemy, ale również w Częstochowie na rzece Warcie przy szpitalu miejskim też tego typu spektakle się odbywają. Nie wiem, jak w tym roku, jeszcze nie rozmawiałem, jak będzie w tym roku z kierownictwem, no bo tak naprawdę to oni decydują. Ja też nie chcę, jako dyrektor nie chcę za dużo im, że tak powiem, pewnych rzeczy narzucać, no bo myślę, że oni tak wspaniale działają, że dobre zarządzanie to jest takie, żeby nie przeszkadzać, a pomagać. I nie wiem, czy w tym roku będzie ta Noc Świętojańska, ale proszę śledzić, bo tak naprawdę wszystkie nasze pomysły, które powstają, później zamieszczamy na stronie, jeżeli są wydarzenia. Na pewno koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa będą w Częstochowie i z pewnością nie jeden. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa, ależ jest wspaniały, cieszy oko i ucho od ponad 40 lat. Dziękuję, Edyta Czekaj.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Nie tylko majowe weekendy dobre są na rower, a szykują się tutaj całkiem niezłe perspektywy. Temat, który ucieszy miłośników dwóch kółek. Będziemy mówić o infrastrukturze rowerowej.
5: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
6: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
7: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
1: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
7: Oczywiście to
1: narażać
7: rowerzystów. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu kilka wstecz zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, aleja Jana Pawła II i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego od jezdni, nie jezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfa Nila na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena. Więc no, to też jest dobra informacja dla też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Niełatwa, bo trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone. Żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników, także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 kilometrów na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 kilometrów spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowie i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy Jurajski plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
1: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. O duchach, upiorach i białych damach właśnie opowie nam Jarosław Święcicki, archeolog, który też chętnie sprawdza, co kryje się pod jurajską ziemią i w starych zakamarkach zamków.
8: Jura krakowsko-częstochowska jest taki tygiel zamków, zameczków bardzo malowniczych, wykonanych właśnie ze skał wapiennych, które mają fantastyczną architekturę, a już w światłocieniach wieczoru albo nocy wyglądają dosyć drapieżnie, groźnie i tak trochę creepy. I w każdym tym miejscu są jakieś legendy, lokalne podania. Największy taki zamek, tutaj pomijam na razie ogrodzieniec, ale właśnie Olsztyn, taki zamek królewski wiązany jeszcze z Kazimierzem Wielkim, ma swoją legendę. Czy to właśnie alpiniści, poszukiwacze przygód, czy inni łowcy właśnie jakichś takich doznań i wrażeń, nocujący na zamku w Olsztynie, albo często właśnie przechadzający się, czy to lokalni spacerowicze, czy to właśnie turyści, mają we swoich wspomnieniach jakieś właśnie dziwne dźwięki, świsty, wiązane właśnie jakieś takie jęki, wiązane z duchem Maćka Borkowica, czyli takiego starosty z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, który za swoje przewiny trafił do lochów olsztyńskich i tam dokonał swojego żywota. W spiskach historycznych człowiek trochę buńczuczny, taki klasyczny właśnie awanturnik, rycerz, który miał fantastyczną karierę, no ale każda kariera gdzieś tam ma jakiś swój punkt kulminacyjny, jego też taki nastąpił w momencie, kiedy prawdopodobnie uwiódł żonę Kazimierza Wielkiego, króla, co nie spodobało się na dworze i samemu królowi. W związku z tym był to jeden z kilku powodów wtrącenia do celi głodowej Maćka Borkowica. Cela głodowa, brutalność samej tej kary, czyli zostawiony sam sobie w absolutnej ciemnicy, bez pożywienia, wodę to tylko tą miał, którą zlizywał ze skały. No i też legenda głosi, czy gdzieś tam te podania ludowe ubarwiające całą tą dramatyczną sytuację, że prawdopodobnie pożywiał się swoim własnym ciałem gdzieś tam. W związku z tym ten taki autokanibalizm w tle jest, podkreślając dramatyzm postaci. Natomiast po jakimś tam czasie miał się pojawiać na murach Zamku Olsztyńskiego, czy to na wieży dążąc, czy to też chodząc po murach i właśnie wyzywając króla i domagając się sprawiedliwości, chociaż z drugiej strony patrząc na jego żywot, no to jakiej sprawiedliwości? Był to właśnie człowiek, który spod jego ręki niejeden dokonał swojego żywota, w związku z tym no to może być problematyczna jego moralność. Inną taką postacią to jest biała dama z Ogrodzieńca, ale też duch samego kasztelana. O ile biała dama niemalże jest w każdej wieży, w każdym zameczku się gdzieś tam pojawia, tak tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią czarnego psa. Wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową. Gospodarze wypędzający właśnie, czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, w ogorzejących oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klekdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają tematykę zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego tego zamku. Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jak i sam dramatyzm sytuacji doprowadził zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołoju w tych okolicach, właśnie w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
1: Tyle archeolog Jarosław Święcicki o tym, kto i gdzie straszy.
3: Nie możesz tego przegapić.
1: Aleje 200 lat temu połączyły w jedno miasto nadwarciańską Częstochowę z podklasztorną Częstochówką. Jubileusz ma trwać przez cały 2026 rok. Aleksander Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
9: Najbardziej rozpoznawalna ulica w naszym mieście. Znają ją miliony ludzi nie tylko z Polski, ale i ze świata. Kulminację tych obchodów przewidujemy na wakacje, to znaczy na drugą połowę sierpnia, dokładnie rzecz biorąc od 19 sierpnia do końca tego miesiąca potrwają te główne obchody, a to dlatego, że 19 sierpnia nastąpiło to połączenie. Co się będzie działo? No na pewno będą różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, będzie wystawa plenerowa poświęcona Częstochowie, będą specjalne projekcje w kinie, będą różne rzeczy.
1: I taką historią właśnie kończymy nasze spotkanie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
3: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie. Radio Złote Przeboje.
10: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Edyta, czekaj, oto skrót tego, co dziś w programie. Trwa rekrutacja uzupełniająca w częstochowskich przedszkolach. Policja w Częstochowie ostrzega przed oszustami, znów są w natarciu. Maj to czas spaceru i relaksu. Podpowiemy, gdzie spędzić wiosenno-letnie dni.
4: To warto wiedzieć.
5: Uwaga, rodzice maluchów, kończy się uzupełniająca rekrutacja do częstochowskich przedszkoli. Wiktoria Kiedrzynek z Urzędu Miasta w Częstochowie.
6: Rekrutacja uzupełniająca dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach na nadchodzący rok szkolny. Potrwa ona do 4 maja tego roku. Odbędzie się ona z wykorzystaniem systemu elektronicznego znajdującego się na stronie naboru. Zadaniem opiekunów jest wypełnić wniosek znajdujący się na owej stronie, wydrukować go, podpisać, a następnie dostarczyć do wybranego przez rodziców przedszkola. Opiekunowie, którzy jednak nie będą mieli możliwości skorzystania z systemu elektronicznego, nie zostaną tutaj bez wsparcia. Mogą oni zgłosić się osobiście do wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej biorącej udział w rekrutacji, gdzie otrzymają papierową wersję takiego wniosku, a po jego wypełnieniu należy złożyć dokument w placówce pierwszego wyboru według ich własnej preferencji i to również powinno się odbyć w terminie, czyli od 27 kwietnia do 4 maja, przy czym warto jednak pamiętać, że poszczególne placówki mogą ustalać własne zasady co do przyjmowania tychże dokumentów. Na przykład mogą mieć wyznaczone godziny czy też formy składania takich wniosków. Dlatego przed wizytą rodzice powinni sprawdzić informacje na stronie danej placówki bądź skontaktować się z nią na przykład telefonicznie. W rekrutacji uzupełniającej pamiętajmy, że mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte w poprzednim etapie. Proces ten odbywa się na takich samych zasadach jak wcześniej, a kolejność składania wniosków nie ma tutaj znaczenia. Ważny jest ten termin. System umożliwia wybór maksymalnie 3 placówek w kolejności preferencji opiekunów, przy czym widoczne będą tylko te, w których zostały wolne miejsca. Jeśli danej placówki nie będzie na liście, oznacza to, że nie prowadzi ona już dalszej rekrutacji uzupełniającej. Jeśli mowa o dzieciach z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach będzie prowadzona rekrutacja odosobniona i w tym przypadku rodzice będą bezpośrednio zgłaszać się do placówek.
4: Kryminalna Częstochowa.
5: Kolejne ostrzeżenia płyną od naszych mundurowych. Nie dajmy się oszukać. Rzecznik częstochowskiej policji Barbara Poznańska.
7: W związku z toczącym się śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach apelujemy do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, aby ostrożnie podchodziły do publikowanych w mediach społecznościowych materiałów wideo, w których oferowana jest pomoc przy zwrocie zablokowanych środków. To nic innego jak próby wtórnych oszustw. Obserwujemy zmasowaną kampanię dezinformacyjną, której celem jest ponowne okradzenie osób już raz poszkodowanych. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną poszkodowanych w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, publikując w mediach społecznościowych, serwisach wideo oraz na spreparowanych materiałach informacyjnych fałszywe komunikaty o rzekomej możliwości natychmiastowego odzyskania utraconych środków. Oszuści masowo produkują filmy, w których wygenerowane wizerunki osób, ekspertów finansowych, są wykorzystane do uwiarygodnienia kłamstwa. Wygenerowany cyfrowo głos i obraz pokazują, że powstał sposób na odzyskanie kryptowalut z zablokowanych portfeli. Jedynym celem oszustów jest wyłudzenie kolejnych pieniędzy. Sprawcy mogą podszywać się pod oficjalne instytucje państwowe, wysyłając wiadomości mailowe, a także za pomocą komunikatorów. Często operują oni fachową terminologią prawniczą i techniczną, aby wzbudzić zaufanie i stworzyć taką iluzję profesjonalizmu. W rzeczywistości żadna prokuratura ani jednostka policji nie kontaktuje się z obywatelami w celu wpłat na poczet odzyskania skradzionych środków. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w sprawie Zonda Krypto, skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub prokuratury, a przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien, po pierwsze, sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w Zonda Krypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela. Po drugie, zabezpieczyć korespondencję mailową prowadzoną z Zonda Krypto za możliwie najdłuższy okres, a w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej. Po trzecie, pozyskać historię transakcji prowadzonych w Zonda Krypto w całości. Wygenerowane stosowne pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej Zonda Krypto. Po czwarte, sporządzić wydruk przelewów wykonanych na rachunki Zonda Krypto tak, aby widoczny powstał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia. Po piąte, wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecono wypłaty z Zonda Krypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.
4: Zmieniamy temat.
5: A teraz już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Beata Kopczyńska będzie o zdrowiu, choć nieco z innej strony.
3: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o 0,5 miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około. To więcej o 0,5 miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne, i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategoria schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała ją w kolejności jakby dłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni. Choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni. Na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni. Ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni. I COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 tysięcy.
5: Tyle regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska, a już teraz przekazuję mikrofon swojej redakcyjnej koleżance.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
8: Urszula Miszczak, zapraszam. 6 maja ma zostać ogłoszony wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego 8-letniego Kamilka, zapowiedział Sąd Okręgowy w Częstochowie. W poniedziałek prokurator i obrońcy wygłosili mowy końcowe. Prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła Dawida B. o zabójstwo 8-letniego pasierba Kamila M. popełnione ze szczególnym okrucieństwem.

0: 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina, Dawid B. polewał Kamila wrzącą wodą, uderzał pięściami i prysznicem po całym ciele, a następnie rzucił na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% powierzchni ciała. Chłopiec zmarł 8 maja 2023 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Matkę Kamilka, Magdalenę B., oskarżono o pomoc mężowi w popełnieniu zabójstwa przez niereagowanie na przemoc stosowaną przez Dawida B. Nie chroniła przed nią swoich dzieci i nie wezwała pomocy do pobitego i poparzonego Kamila. Na ławie oskarżonych zasiedli ponadto krewni matki chłopca, Aneta J. i Wojciech J. nie pomogli Kamilowi, choć mieszkali razem z nim. Dawidowi i Magdalenie B. grozi dożywotnie więzienie, Wojciechowi i Anecie J. do lat 3. Prezydent Częstochowy na razie nie wróci do Urzędu Miasta. Sąd odrzucił zażalenie Krzysztofa Matyjaszczyka na zastosowane przez prokuraturę środki zapobiegawcze, w tym zawieszenie w pełnieniu funkcji. Obrońca podejrzanego o korupcję samorządowca, mecenas Wojciech Hop, zapowiedział dalsze kroki.
1: Zgodnie z przepisami co 3 miesiące mogę składać kolejne wnioski o zmianę tych środków i na pewno będziemy to rozważać.
0: Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk od początku podkreśla, że jest niewinny i został pomówiony. Zarzuty przyjęcia w sumie około 170 tysięcy złotych korzyści majątkowych usłyszał pod koniec lutego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy obiecują wyższą emeryturę.
2: Mechanizm jest prosty. Telefon od rzekomego urzędnika, obietnica wyższej emerytury i SMS z prośbą o wpłatę konkretnych pieniędzy, w tym przypadku 800 zł.
0: Wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u na Śląsku. Jeśli odbierając telefon macie wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS-u, możecie ją sprawdzić, kontaktując się z najbliższą placówką. W Częstochowie mieści się przy ulicy Dąbrowskiego lub z Centrum Obsługi Klientów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje zabezpieczenia przeciwhałasowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Od momentu jej otwarcia okoliczni mieszkańcy skarżą się na hałas, który doskwiera nawet ludziom mieszkającym w odległości kilku kilometrów od A1. Na hałas skarżyli się mieszkańcy Wierzchowiska, Wyrazowa, Łojek, a także częstochowskich dzielnic Kiedrzyna, Grabówki czy Lisińca. Wyborcza donosi, że poprawę sytuacji mają zapewnić reduktory, czyli charakterystyczne elementy montowane na szczycie ekranów. Ich główną rolą jest rozpraszanie fali akustycznej, mogą też ją pochłaniać. Prace mają być wykonane do końca roku.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Jak wiemy, Częstochowa weszła w posiadanie terenów po byłych zakładach Elanexu. Mówimy tutaj o ponad 8 hektarach. Miasto złożyło też odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecydował o objęciu tego terenu ochroną konserwatorską. Przypomnę też, że w miejscu fabryki ma powstać stadion na około 15 tysięcy miejsc.
3: O tym się mówi.
4: Włodzimierz tutaj, rzecznik miasta, powie nam teraz o inwestycjach w Częstochowie w ramach rewitalizacji miasta, ale na dłużej zatrzymamy się też przy temacie miejskich żłobków. Tu mamy naprawdę dobre informacje.
5: Działania w zakresie tego programu nie zależą wyłącznie od miasta. Jeżeli chodzi o miasto, zależą w dużej mierze także od możliwości finansowych w tym zakresie. Natomiast w tych innych obszarach, tych, gdzie tak naprawdę mamy obszar wskazany, ale to nie jest obszar miasta, to nie jest obszar miejski, to nie jest obszar należący do miasta, na który miasto ma wpływ, no to liczymy także oczywiście na tych gestorów, właścicieli, że oni także będą starali się rewitalizować te przestrzenie, co oczywiście także nie jest łatwe, bo często zależy od tego, jakimi oni zasobami dysponują, z jakich środków też na przykład zewnętrznych mogą skorzystać, żeby sobie pomóc także w tych działaniach rewitalizacyjnych, ale oczywiście chodzi też o takie ogólnomiejskie inwestycje, które prowadzi miasto, a które tym działaniom rewitalizacyjnym w niektórych rejonach sprzyjają. Myślę, że jednym z takich obszarów będących obszarem dążącym do rewitalizacji i mającym szansę na rewitalizację jest Stare Miasto, zwłaszcza w tej części ostatnio bliżej trochę torów kolejowych, połączenie 1 maja, ulicy 1 maja z ulicą Krakowską nad torami kolejowymi, a więc wiadukt, a więc droga, także nowa droga przez tereny Starego Miasta, przez tereny częściowo można powiedzieć zdegradowane i łącząca z ulicą Krakowską. No, bardzo ważne połączenie, bo ono nam w sposób bardzo istotny odciąży Śródmieście, zwłaszcza Aleję Najświętszej Marii Panny. Alternatywne połączenie połączenie między nie tylko dzielnicą Trzech Wieszczów, ale generalnie tamtą częścią miasta ze Starym Miastem i także z trasą TK91, czyli Aleją Wojska Polskiego, już będącą po modernizacji. Inwestycja znacząco poprawi możliwości komunikacyjne na terenie Starego Miasta. Lepiej

0: skomunikuje ten teren i dzięki temu także zachęci inwestorów do działania. Drugą kwestią jest dla nas bardzo ważną, jest odblokowanie terenów byłego Lenexu, który, przypomnę, także jest w kręgu zainteresowania zarówno miasta, jak i klubu RKS Raków w kontekście budowy nowego stadionu piłkarskiego właśnie na tym terenie. Tam komercjalizacja będzie miała rzeczywiście sens, biorąc pod uwagę to, że jest to teren położony blisko centrum miasta i będzie właśnie dobrze skomunikowany chociażby tą nową drogą. W każdym razie, no wiadomo, że jest ta ochrona konserwatorska, ale mimo wszystko jest to teren o dużym potencjale, teren, z którym można wiązać pewne nadzieje związane z inwestycjami takimi prorozwojowymi na terenie starego miasta. Można myśleć tutaj o czym innego typu zagospodarowaniu, chociażby jakieś budownictwo mieszkaniowe, usługowe. No generalnie, tak jak wspomniałem, akurat na tym terenie wydaje się, że komercjalizacja jak najbardziej tych przedsięwzięć jest możliwa. W to wszystko też wpisują się inne działania miasta, czyli chociażby to, że rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych bloków komunalnych. Wprawdzie działania deweloperskie dotyczą także, te takie komercyjne działania deweloperskie dotyczą także starego miasta i tu można wspomnieć o takich inwestycjach jak nowa guzikarnia czy osiedle neonowe, gdzie tak naprawdę są to inwestycje już w dużym stopniu rzeczywiście rewitalizujące pewną część starego miasta, bo no, to jest takie budownictwo, które przyciąga nowych mieszkańców, przyciąga najemców, przyciąga takie osoby, które no, także czasami odnajmują to mieszkańcze, są to mieszkania służbowe osób pracujących w Częstochowie, ale generalnie no, służy to rzeczywiście takiemu cywilizowaniu tych terenów i przywracaniu ich do życia. Natomiast no, swoje dwa grosze także tutaj miasto dokłada, dwa bloki w sumie ponad 100 mieszkań komunalnych dla tych osób, które mieszczą się w tych kryteriach przyznawania lokali komunalnych, czyli wiadomo, są to osoby, które no, znajdują się w takiej sytuacji materialnej, życiowej, bytowej, mieszkaniowej, że to wsparcie jest im rzeczywiście potrzebne. Natomiast absolutnie nie będą mieszkania socjalne, tylko to będą mieszkania przydzielane na zasadzie takiej tak zwanej zwykłej kolejki do mieszkania komunalnego i ze stosowną punktacją dla osób, które są zainteresowane takim najmem. To będą budynki z mieszkaniami jedno, dwu i trzy pokojowymi, będzie tam winda, będą wózkownie, będą pomieszczenia techniczne, będzie sporo lokali przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, więc tego typu najm także będzie tam oczywiście możliwy. Będą to budynki realizowane też zgodnie ze standardami energooszczędności, oczywiście z całą infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, dojściami, więc mam nadzieję, że to także wpłynie na to, na ten standard wyglądu części ulicy Krakowskiej, która w części jest rewitalizowana, w części jeszcze nie. Natomiast no, tam, gdzie miasto może, gdzie ma swoje działki, czy jest w stanie pozyskać te działki, chociażby właśnie pod budowę i pod mieszkania komunalne, to stara się tę sytuację wykorzystywać. Cała ta inwestycja to blisko 18,5 miliona złotych, natomiast tutaj też miasto oczywiście postarało się o to, aby nie trzeba było tych środków wydatkować wyłącznie z budżetu miasta. Większość tych środków, mamy nadzieję, będzie pochodzić ze tak zwanego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i ponad połowę, a może nawet do 80% będziemy w stanie sfinansować właśnie z tego Funduszu Dopłat. W tym czasie także Stare Miasto będzie zyskiwać kolejne inwestycje, także te prywatne, które będą prowadziły do takiej pełnej rewitalizacji czy większościowej rewitalizacji tego terenu, który naprawdę jest terenem atrakcyjnym i będzie coraz lepiej skomunikowany.
1: Zmieniamy temat.
2: Skoro dziś dużo mówimy o planach, to zaglądamy do Myszkowa i pytamy burmistrza Włodzimierza Żaka, na co w kwestii inwestycji mogą liczyć mieszkańcy.
3: W zasadzie jesteśmy bardzo mocno rozpędzeni, bo będziemy musieli teraz przede wszystkim dokończyć to, co zaczęliśmy, a sporo mamy tych inwestycji. No pewnie taka kluczowa, która się ciągle dzieje, to rewitalizacja centrum miasta. To w zasadzie jest jeden wielki plac budowy, powstaje droga przy dworcu.
2: Nie jest to łatwa inwestycja, ale bardzo potrzebna. Jak mieszkańcy sobie radzą?
3: W różnych warunkach mamy niesamowitą taką zdolność, że szybko się adoptujemy. Oczywiście łatwiej adoptować się do rzeczy przyjemniejszych, jeżeli coś zmieniamy na lepsze, ale też do trudniejszych warunków się potrafimy dostosować. No i myszkowianie dzielnie to znoszą. Oczywiście nie powiem, że nie ma jakichś narzekań. Są też czasami takie pragmatyczne podpowiedzi, co można zrobić, żeby te uciążliwości były mniejsze.
2: Czy będzie to centrum miasta, ono już się zmienia przy dworcu PKP zwłaszcza.
3: Tak, no zaraz taki najtrudniejszy etap, bo weryfikatorzy społeczni, czyli nasi mieszkańcy, no wykazują też pewną taką dozę niecierpliwości, bo jak widzą na przykład szerszy chodnik niż do tej pory, no to mówią, to będzie więcej betonu niż do tej pory, a gdzie zieleń? Dopiero tłumaczymy, że nasadzanie zieleni będą robione jako inny etap, natomiast w tej chwili te szersze chodniki to również zapewnienie dojazdu do centrum przesiadkowego, które mamy nadzieję powstanie i wtedy na tym dotychczasowym chodniku musi mieć również miejsce dla rowerzystów.
2: Ta rewitalizacja rzeczywiście pięknie będzie wyglądać.
3: Mam nadzieję, że tak. No robimy wszystko, żeby to wyglądało tak, jak na zaprezentowanych koncepcjach.
2: O trwającej wielkiej rewitalizacji w Myszkowie mówił burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak. Tymczasem mamy jeszcze kilka informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście wszystkich zainteresowanych, jak zwykle, odsyłam do oddziału ZUS w Częstowie przy ulicy Dąbrowskiego, a póki co raz jeszcze witamy się z panią rzecznik Beatą Kopczyńską.
1: Ciekawe spotkanie.
4: Masz za sobą lata na własnej działalności lub zleceniach? Od 1 maja te okresy mogą oficjalnie powiększyć twój staż pracy u obecnego pracodawcy. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Wyjaśniamy, jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Już od 1 maja wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora, będą mogli doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach cywilnoprawnych. Do tej pory z tego przywileju korzystali jedynie pracownicy sfery budżetowej. Nowelizacja kodeksu pracy pozwala na uwzględnienie w stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu, okresów aktywności zawodowej innych niż etat. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Katalog obejmuje m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia agencyjnej lub współpracę przy nich, korzystanie z tak zwanej ulgi na start, bo pierwsze 6 miesięcy w ramach ulgi na start to jest brak składek na ubezpieczenia społeczne, płaci się jedynie składkę zdrowotną i okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności. Nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak jest na przykład w przypadku uczniów lub studentów do 26 roku życia, którzy pracują na umowie zleceniu i nie odprowadzane są za nich z tytułu tej umowy żadne składki. Jak uzyskać takie zaświadczenie ZUS? Procedura jest prosta i w pełni cyfrowa. Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek USP poprzez portal e-ZUS. Ważne rozróżnienie. Wniosek USP dotyczy okresów po 1 stycznia 1999 roku. Natomiast jeśli pracownik chce potwierdzić staż sprzed tej daty, czyli przed 1 stycznia 1999 rokiem, to musi wówczas złożyć formularz US7. Zaświadczenia generowane przez system nie wymagają odręcznego podpisu urzędnika, zawierają nadruk imienia, nazwiska i stanowiska, co jest w pełni zgodne z prawem. ZUS przygotował także ułatwienia dla firm w celu weryfikacji przedkładanych przez pracowników zaświadczeń. Autentyczność zaświadczeń wystawionych na wniosek USP można sprawdzić online na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zus.pl w zakładce Wyszukiwarki i usługi. Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna. Jak dotąd, od 1 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął ponad 632 tysiące wniosków, na podstawie których wydano blisko 1 100 000 zaświadczeń. A więcej informacji o okresach doliczenia do stażu pracy można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcam, jest też tam tutorial, jak złożyć taki wniosek USP, czy w jaki sposób właśnie, które okresy obejmuje wniosek USP, US7, także zachęcam do zbierania, potwierdzania i informacji z naszej strony internetowej.
1: To warto wiedzieć.
4: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zakończył ubiegły rok z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 miliardów złotych. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. W 2025 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zebrał 458 miliardów 200 milionów złotych przychodów. Wydatki wyniosły 456 miliardów 200 milionów złotych. Fundusz utrzymał więc wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów. Składki na ubezpieczenia społeczne przyniosły 377 miliardów 200 milionów złotych, o 9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynikał z wyższych wynagrodzeń i większej liczby ubezpieczonych. Na koniec roku było ponad 16 milionów 300 tysięcy osób zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. To o 34,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami. Ich udział sięgnął 7,9%. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 64 miliardy 400 milionów złotych dotacji z budżetu państwa. To tylko 79,1% kwoty założonej na 2025 rok. Fundusz potrzebował o 17 miliardów złotych mniej niż zakładano. Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia wzmacniają stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy ograniczać wsparcie z budżetu państwa. Najwięcej środków Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na emerytury i renty. W ubiegłym roku było to prawie 404 miliardy złotych. To aż 89% wszystkich wydatków, które wzrosły o 9,4% rok do roku.
5: Te wszystkie informacje dotyczące płatników także z Częstochowy przekazała nam Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Są lasy, rzeki, strumienia, w nich na przykład pstrągi, są też wapienne ostańce, jaskinie i wiele innych atrakcji. To kryje obszar Jury. Są też malownicze wsie, miasta i miasteczka.
1: Ciekawe spotkanie.
6: Justyna Nowak i jestem przewodnikiem jurajskim.
7: Janusz Nowak, również jestem przewodnikiem jurajskim.
5: To od jakiego miejsca zaczniemy, jeżeli jesteśmy w Żarkach? Pierwszy taki punkt.
6: Ja bym zaczęła od Kirkutu, czyli od takiej tradycji, która łączyła kiedyś mieszkańców dawnych Żarek, czyli Żydów i Polaków. No bo Żarki przed II wojną światową były, jakby nie patrzeć, sztetlem. Więcej było tu ludności żydowskiej niż ludności polskiej, a w tej chwili jedyna pamiątka po nich to jest ten Kirkut, no i synagoga i łaźnia.
5: Tak obrazowo, żeby było, jak wygląda ten żydowski cmentarz dzisiaj?
6: W tej chwili są to macewy, zostały one w ogóle poustawiane z powrotem, bo kiedyś po wojnie zostały poprzewracane, porozbijane, zniszczone. W tej chwili w latach 70. w czynie społecznym one zostały ustawione i można na ten cmentarz pójść, pochodzić między tymi macewami, pooglądać je, zobaczyć symbole. Jest ich bardzo dużo, bo jest około 1200 macew. Jest to jeden z największych cmentarzy żydowskich na Jurze i przez to jest bardzo ciekawy. W tej chwili został też odkryty przez pana Wojciecha Mszyce grobowiec rodzinny rodu Bauererców i znaleziono też pozostałości po Ohel.
5: To takie miejsce w samym centrum miasta.
6: Tak, bo tak naprawdę wystarczy parę kroków i przechodzimy w takie zaciszne miejsce, gdzie jest Kirkut, a zaraz obok jest ulica, gdzie jeżdżą samochody i która tętni życiem.
5: Ja byłam dzieckiem, ten teren w ogóle nie był ogrodzony. Tam normalnie przechodziło się tak jakby na skróty.
6: Nic się nie zmieniło. Ten teren nadal jest otwarty. Wszyscy mogą wejść i przejść sobie przez niego i spokojnie go zwiedzić.
5: Mieszkańcy też przychodzą, dopytują, czy bardziej turyści z zewnątrz?
6: Myślę, że bardziej turyści z zewnątrz.
5: Teraz tak, przyjeżdżamy grupą zorganizowaną. kontaktujemy się tutaj z wami, z przewodnikami jurajskimi, czy nie wiem, jesteśmy gdzieś na miejscu i pytamy jeden drugiego?
6: Najlepiej się zapytać o przewodnika. Przewodnik zawsze opowie więcej, pokaże więcej rzeczy, które tak naprawdę nie dopatrzymy, ale gmina też posiadała kiedyś takie tour guide do zwiedzania Żarek właśnie szlakiem kultury żydowskiej. Myślę, że one dalej są do wypożyczenia w punkcie informacji turystycznej. Można taki tour guide sobie założyć i przespacerować się po Żarkach.
5: Obiekty, te fajne miejsca turystyczne, one w Żarkach znajdują się w niedalekiej okolicy, więc skoro już jesteśmy tam przy cmentarzu, to potem gdzie?
7: To zależy od przewodnika.
5: Każdy ma swoją trasę?
7: Tak, każdy mniej więcej ma swoją trasę i każdy oprowadza od innego punktu zaczyna. Gdybym ja miał dalej prowadzić, to najprawdopodobniej bym poprowadził przez Lasek Sejmikowy w kierunku Naleśniów.
5: Cóż w tym lasku jest takiego?
7: Jest lasek. To jest taka najbliższa droga właśnie do sanktuarium maryjnego, żeby nie powtarzać tej samej drogi z turystami, czyli pokazujemy i idziemy wzdłuż ulicy Sosnowej, kierujemy się na Lasek Sejmikowy, w międzyczasie pokazujemy następną atrakcję turystyczną, która jest w Żarkach, czyli basen, i właśnie koło kapliczki świętego Jana Nepomucena idziemy ścieżką przez Lasek Sejmikowy w kierunku Naleśniów i odkrywamy Leśniów tak naprawdę od drugiej strony, sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin. Odkrywamy źródełko, w międzyczasie mamy możliwość opowiedzenia turystom historię właśnie sanktuarium, a następnie już odkrywamy przepiękne sanktuarium, które u nas jest.
5: Takie trzy rzeczy, które pana ujmują właśnie w tym miejscu.
7: Mówimy o sanktuarium. Historia, czyli jako pasjonat historii, dlaczego się to w ogóle tutaj znalazło. Przepiękne barokowe wnętrze i niepowtarzalna figurka lipowa uśmiechniętej Madonny, których jest tylko kilka, a my mamy jedną z nich.
5: Powiemy trochę o tej historii, żeby zacząć opowieść?
7: A to trzeba tu księcia Opolczyka zapytać, który tutaj z rycerzami podróżował, który wiózł tak naprawdę obraz Czarnej Madonny do Częstochowy. A historia tak się splotła, że musiał się zatrzymać tutaj u nas, niedaleko Żarek, w Leśniowie. A co było dalej, to już trzeba przyjechać i posłuchać historii.
5: To jest takie miejsce dobre na każdą porę roku.
7: Tak, Leśniów jest dobry na każdą porę roku, ale całe Żarki są bardzo dobre na każdą porę roku, ponieważ atrakcje turystyczne, które mamy u nas w gminie, wszystkie atrakcje są pod dachem. I tak naprawdę poza Kirkutem, gdzie musimy ubrać kurtkę przeciwdeszczową, potem zwiedzając wszystkie atrakcje i wszystkie muzea mamy pod dachem, a więc możemy sobie zaplanować weekend czysty i tak naprawdę i dorosły, i dzieciak, i dzieci będą mieli świetny weekend. A nie zmokną.
5: Potem co, młyn?
6: No myślę, że tak akurat od drugiej strony idąc, to właśnie fajne byłoby Muzeum Dawnych Rzemiosł w Młynie. Zarówno jako sam budynek, jak i jego zawartość, czyli to, co się w środku znajduje i o czym by nam opowiedzieli przewodnicy z Młyna. A stamtąd ruszyłabym dalej już w stronę stodu, czyli takich dawnych zabudowań gospodarczych w Żarkach. No chyba, żeby padało, to wtedy faktycznie można przejść z punktu do punktu, bo oprócz Młyna mamy też takie inne atrakcje turystyczne w Żarkach, zamknięte pod dachem, czyli mamy papugarnię, mamy Hokus Pokus, czyli Muzeum Lizaków, mamy Wehikuł Czasu, który my prowadzimy i gdzie przybliżamy historię średniowiecza, więc tak naprawdę takich atrakcji w bardzo małych Żarkach jest dosyć sporo.
5: Są takie historie, o których mieszkańcy mało wiedzą albo wcale i mogliby się zdziwić, zaskoczyć?
7: To znaczy
5: albo miejsce?
7: Znaczy powiem tak, starsze pokolenie nie, młodsze pokolenie tak naprawdę mieszka w Żarkach, a nie zna Żarek. Ja jestem też nauczycielem w zespole szkół w Żarkach, więc mam styczność z młodzieżą, która tutaj uczy się u nas w Żarkach i prowadzę wycieczki z młodzieżą i tak naprawdę idziemy na wycieczkę, ja zaczynam im opowiadać i nagle oni robią wielkie oczy. To jak? To tu żyli Żydzi, tu było getto, to się tak zmieniło, to był zakład przemysłowy tam, gdzie teraz nasza Biedronka stoi naprzeciwko szkoły. Tak naprawdę ta historia, ona powolutku, jeśli nie przypomina, nie ma ludzi, którzy o nią dbają, umiera tak naprawdę. Najlepszym przykładem jest pan Mszyca, który tak naprawdę odkrywa, albo inaczej, pilnuje, żebyśmy nie zapomnieli naszej historii, naszego miasta, która była ściśle powiązana z historią tak naprawdę żydowską. Niektórzy mieszkańcy Żarek nie chcą o tym pamiętać. Miałem raz spotkanie z osobą, która mieszka mieszka w Żarkach. Mówię, że tu Żarki żydowskie, nie żydowskie, miasto. Mówię, tak, to miasto, ale przed wojną, przed II wojną światową potocznie nazywało się Żarki żydowskie, Żarki Letnisko. I jak mówiłem, że mieszkam w Żarkach, to drugie pytanie, które pytało, które Żarki, czy żydowskie, czy Letnisko? Mówię, nie, miasto żydowskie. Tak się po prostu to przyjęło, wymazując tego, nie chcąc o tym pamiętać, tak naprawdę zapominamy naszą własną historię. O punktach, które pani się pytała, czy ludzie na przykład znają i pamiętają, to jest na przykład jedna kapliczka w Żarkach, koło cmentarza, wbrew pozorom, jak idzie się na Jaworznik. To jest mała kapliczka, którą jakaś babinka sobie ją tam o nią dba i to jest kapliczka upadku Pana Jezusa. Ja kiedyś tak zacząłem się zastanawiać, a skąd to się w ogóle wzięło? No i to dokopałem się do historii, że był kiedyś tutaj po prostu włamanie do kościoła. Ukradli kielich, ukradli hostię i złodzieje uciekając porzucili hostię dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi teraz ta kapliczka. Gdybyśmy się zapytali mieszkańców Żarek, czy oni wiedzą, co to jest i gdzie się znajduje, stawiam, że 80% nie ma kompletnie zielonego pojęcia.
5: Wiem gdzie, ale nie znam historii, powiem szczerze.
7: No to są właśnie takie ciekawostki, które my jako przewodnicy staramy się zawsze odkopać i opowiedzieć nawet, jak oprowadzamy.
5: O tej tematyki żydowskiej no, Żarki nie uciekną, bo przecież Dom Kultury to kiedyś była synagoga żydowska.
6: Dokładnie tak. To była duża synagoga, bo w Żarkach były dwie synagogi. Była mała synagoga, której zarys możemy tylko obejrzeć na parkingu obok Domu Kultury. Z tyłu znajdowała się dawna szkoła, czyli Czedar. Tam też był budynek dodatkowy szkoły. I jeszcze bardziej z tyłu była łaźnia żydowska. I wszyscy właśnie myślą, że stara łaźnia, ten budynek to jest ten naprzeciwko Domu Kultury, ale to była łaźnia dla ludności polskiej, a łaźnia żydowska stała przy rzeczce, przy Leśniówce, z tyłu za Domem Kultury, dlatego, że oni nie mogą używać do mycia się, w szczególności hasydzi, wody bieżącej. Oni używają deszczówki i później ta woda musi spłynąć do rzeki. Tam też znajdowała się ubojnia rytualna drobiu, bo jeszcze była ubojnia dużych zwierząt, ale w całkiem innym miejscu. Więc tak naprawdę tych zabudowań było wiele, a teraz one są troszeczkę mylone przez mieszkańców ze względu na nazwy, które się przyjęły, a niekoniecznie pamiętamy, co w nich kiedyś było.
1: Ciekawe spotkanie.
6: Justyna Nowak i jestem przewodnikiem jurajskim.
7: Janusz Nowak, również jestem przewodnikiem jurajskim.
5: Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
7: Na historię przemysłową Żarek. Steinkeller zaczął tutaj budować fabrykę Steinkellerówek, czyli powozów, że było, mieliśmy, mówi, że było oświetlenie gazowe. No, nie do końca tak, bo to nie było całego miasta, tylko jego posiadłości, ale ono było tak naprawdę. Dzięki temu, że powstały tutaj zakłady przemysłowe, to Żarki w pewnym momencie były tak naprawdę znalazły się na mapie przemysłowej Polski. Wiadomo, potem okres I i II wojny światowej, to, że kolej została warszawsko-wiedeńska wybudowana w Myszkowie, a nie w Żarkach, spowodowało to, że ten przemysł Żarek częściowo się wycofał, aczkolwiek mamy fajną kartę historii Żarek, kiedy Żarki tak naprawdę potem były jednym z miast, które specjalizowały się w produkcji obuwia. Jak opowiadam, że co drugi dom to był szewc, a co trzeci to cholewkarz, a co czwarty to hurtownik. I tak naprawdę sądzę, że 1/3, jak nie 1/2 społeczności tutaj żareckiej produkowała buty.
5: Ale był jeden kowal.
7: Nie, było kilku kowalów. Był kowal na pewno na ulicy Górki, pamiętam, po lewej stronie, naprzeciwko starego, tam gdzie się znajdował stary Kirkut, gdzie jest pomnik pamiątkowy. Na pewno był drugi kowal, jak się idzie z Leśnej przez rzeczkę, nie pamiętam, jak tam się nazywa ulicy, tam na pewno na targowisko, tam był też kowal na pewno, bo pamiętam jak kuli konia, że mieszkałem niedaleko, no to zazwyczaj się to widział. Także ja na
5: pewno. Ależ to klimaty były.
7: Za moim domem starym było stare targowisko dużych zwierząt, czyli co sieroda, za płotem miałem krowy, konie, świniaki. To nie było w miejscu teraz, gdzie znajduje się targowisko, tylko to było po drugiej stronie, przy ulicy Sosnowej, tam gdzie teraz jest ZTZ, a tak naprawdę znajduje się teraz przedszkole.
5: No tak, a potem ten targ zwierzęcy został przeniesiony już tam w ten, powiedzmy, taki współczesny.
7: To były sierody i to był tak zwany targ, jak ja to nazywam, zwierzęcy albo rolniczy, i potem sobotni, czyli tam już było wszystko. Aczkolwiek bardziej ten sobotni poszedł dla właśnie, przekształcił się w takie targowisko, a ten środowy dalej został bardziej taki rolniczy.
5: To nie jest za duże miasto, ale ma taki niesamowity urok, bo z jednej strony rzeczywiście miasto, a z drugiej strony jeszcze takie te klimaty, takiej ludowości, takiej tej tradycji, właśnie gdzieś tam ktoś tego konika jeszcze ma już chyba coraz mniej.
7: To znaczy rolniczych jest zdecydowanie mniej. Rolnicy się znajdują w Żarkach, ale bardziej w tych wioskach okolicznych, naokoło Żarek. W Żarkach nie kojarzę żadnego rolnika. Pszczelarze to kojarzę.
5: Czy macie żarecki miód?
7: Oczywiście.
6: Wszystko mamy tak naprawdę. Sery bardzo dobre, owcze, nie owcze, kozie, tak. Mamy właśnie swój miód tutaj, mamy chleb taki regionalny, więc takich produktów można znaleźć całkiem sporo i to właśnie na jarmarku w Żarkach.
5: Turyści pytają właśnie o takie lokalne przysmaki.
7: Ja zazwyczaj, jeśli polecam, to tarczuch. Tatarczuch, czyli ten słynny żarecki chleb, lekko słodkawy, produkowany tylko jak jest ciepło. Czasami mamy turystów w wehikule czasu i oni mówią, tak, chcieliby coś spróbować. Ja mówię, no to musicie przyjechać, szczególnie w zimę, to musicie przyjechać w lato albo od wiosny do jesieni, to wtedy można iść na targi i spróbować tarczucha. Dlaczego teraz nie? Ten chleb nie rośnie, jak jest ujemna temperatura. Ale na przykład czasami robimy też w wehikule, jak przyjeżdża turysta, szczególnie indywidualny i chciałby coś spróbować, by staramy się też pokazać, jak wyglądało jedzenie, picie w średniowieczu. I to na przykład mamy taką naszą specjalność, to jest ogórki z miodem. Były traktowane w średniowieczu jako deser i w czasie Juromanii kiedyś mieliśmy właśnie poczęstunek średniowieczny, nasz własny miód z leśnej pasieki na Pustkowiu, plus ogórki z targu od rolnika i wszyscy byli zachwyceni, bo nikt nie spodziewał się, że można połączyć tak smaki, a średniowiecze właśnie słynęło z dziwnych połączeń, których teraz już byśmy nie zrobili.
5: Żarki, miasto średniowieczne.
6: Tak, jak najbardziej. Prawa miejskie uzyskało dosyć wcześnie. Później te prawa zostały potwierdzone przez Władysława Jagiełę w 1406 roku. Później tak naprawdę Żarki uzyskały w połowie XVI wieku najważniejsze prawo, czyli prawo do targów, które pozwoliły się tym Żarkom tak naprawdę rozwinąć, bo one ściągnęły targi ludność żydowską. Też tak naprawdę to miasto, które handlowało, to miasto się rozwijało, więc to już było takie bardzo fajne i bardzo dobrze nadane prawo tutaj dla Żarek.
2: Szlak Orlich Gniazd jest długi i szeroki i nie tylko Żarki znajdują się na tym szlaku. A z Żarek to już naprawdę krok mamy do zamku w Mirowie czy zamku w Bobolicach. Można też porozglądać się po Górze Jaworznickiej.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Częstochowskie MPK ma już potwierdzenie dofinansowania do zakupu 4 nowych autobusów elektrycznych, a także rozbudowę zaplecza technicznego dla zeroemisyjnego taboru. To w ramach wartego blisko 25 milionów złotych projektu. No dłużej zatrzymamy się w częstochowskim przedsiębiorstwie.
1: Co słychać w Częstochowie?
2: Będzie o tym, jak przedsiębiorstwo zmieniło się na przestrzeni lat. O tym wszystkim podczas naszego spotkania z rzecznikiem MZK w Częstochowie, Maciejem Hasikiem.
8: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada z około to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nie często proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną tarcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że co prawda teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilka, kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to to jest. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług dla gmin. Wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni. Nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować.
5: A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
8: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą, 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny i karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć, ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie. Więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie, i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej. No nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza. To bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu. Więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłonę dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
5: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
1: Kryminalna Częstochowa.
5: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijok z policji.
9: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie no w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie no, tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie mam. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takich zwykłych tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale no, ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No, teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, no pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskać odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, no to naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście tutaj jest ta duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
5: Sebastian Biok z policji mówił o zagrożeniach, jaką jest działalność phishingowa wykorzystująca wizerunek popularnej firmy platformy streamingowej. Częstochowska policja apeluje o rozwagę i oczywiście ostrożność w sieci. Edyta Czekaj, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: No to zapraszamy na ostatni dzień majówki, być może dla niektórych, ale najpierw wiadomości o 8 w Radiu Złote Przeboje.
1: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
3: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
1: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: To się porobiło, bo niedziela jeszcze cieplejsza. Od soboty 25 stopni na wschodzie, 27 w centrum oraz na północy kraju 28 na zachodzie. Sporo słońca, trochę chmur. Ta niedziela jest jak film, być może, ale na pewno pachnie kiełbasą, karkówką i papryką. To w sumie tak pachnie już od piątku u niektórych. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Święto Konstytucji 3 maja.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Budka suflera o niedzieli na dobry początek godziny 8.

Poranki w Radiu Złote Przeboje. Dla niektórych dzisiaj już trzeci dzień grillowania. Proszę też pamiętać o tych zdrowszych rzeczach, które na grilla można wrzucać. Kurczak, indyk marynowany z jakimś tymiankiem, czosnkiem, ale ryba z ziołami, o, ziemniaki w mundurkach, papryka i cukinie. Ja chleb też, przyznam szczerze, grilluję. Jakoś tak mi się wtedy czasy młodzieńcze

0: prawie 28 minut po godzinie 8. Tu Radio Złote Przeboje, Madonna za nami, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś z odrobiną przekory, skoro zaczął nam się maj, to przeboje z wyrażeniem maj dziś u nas. No to będzie Living on My Own, czyli żyje sobie po swojemu, tak śpiewał Freddie Mercury na swoim pierwszym solowym albumie, tworzonym o prawie 2 lata tak łącznie. I chciał się tam oderwać od rock'n'rolla, więc trochę popu, trochę dance'u zawarł. Ale pod koniec pracy, kiedy prezentował materiał jednemu z członków Queen, po odtworzeniu kolejnej piosenki zrezygnowany powiedział: a włączę ci coś fenomenalnego. I puścił Montserrat Caballé, z którą potem nagrał zresztą płytę. Tak więc ten swój materiał chyba nie do końca mu się podobał. Freddy za album zarobił bardzo dużo pieniędzy, nie dlatego, że krążek kapitalnie się sprzedawał, ale dlatego, że miał sporą sumę zagwarantowaną w kontrakcie. No to Freddie Mercury.

Michael Jackson próbuje tutaj was budzić w niedzielny poranek 3 maja. Tu Radio Złote Przeboje, gramy energetycznie, za chwilę u nas Celine Dion, która na jesieni zagra 10 koncertów w Paryżu. No i 9 milionów chętnych było na bilety na te koncerty, a szczęśliwców, którzy mogli je nabyć, zostało niecałe 500 000. Więc łatwo się domyślić, co teraz się dzieje na rynku wtórnym. Francuska prasa pisze m.in. o tym, że ktoś bardzo dobre miejsce na jeden koncert Celine sprzedaje, uwaga, za 12 tysięcy euro, to jest 50 tysięcy złotych. No to się ludzie za Celine stęsknili. Wcale się nie dziwię. A u nas That's the way it is. Tak zaraz zaśpiewa ona.

Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach powiemy o zaangażowanych polskich pracownikach. Nie, a może nie będę tego zapowiadał, bo to dzisiaj. To będzie o Konstytucji 3 maja. O.

0: Trwa leniwa niedziela z Radiem Złote Przeboje. Będzie w tych wiadomościach trochę o pracy, ale będzie także o dzisiejszym święcie. Minęła dziewiąta.
1: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
2: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Meranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
2: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
1: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą. Jadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Nic, tylko korzystać z pogody. 24 stopnie w Rzeszowie, 25 w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, 27 w Łodzi, Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Zielonej Górze, 29 w Trójmieście. Do tego sporo słońca, delikatne chmury i bez deszczu. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Te wszystkie temperatury to oczywiście po południu, chociaż już teraz jest nieźle, bo w Warszawie 22 stopnie. O, przeskoczyło właśnie w Gdańsku na 21. I znowu skacze. Coś z tymi termometrami naszymi się dziwnego dzieje w tą majówkę. Może też mają wolne. Perfekt, niepokonani już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, bo teraz będzie o gwieździe i o pieniądzach. Już jest ciekawie, a te dwie rzeczy funkcjonują razem w naszej zabawie 1500-100-900, która rusza od jutra i w całości poświęcona będzie Beacie Kozidrak, która tu przez cały maj z nami. A żeby przystąpić do tego konkursu, no to trzeba wejść na złoteprzeboje.pl, w specjalnym formularzu napisać, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje, a my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź. Zadzwonimy do autora, zadamy kilka pytań dotyczących Beaty Kozidrak, no i wtedy będzie można wygrać od 100 do 1500 zł, bo tyle jest w puli. Trzymam kciuki i gram Tina Turner, Typical Male.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. To jest poranny

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, 30 minut po 9, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, maj nam się zaczął, więc w Złotej Piątce przeboje, w których słychać słowo maj. Ale ja to wymyśliłem. No to będzie It's My Life, jeden z większych przebojów Bon Jovi z 2000 roku. Ważny też przebój dla Ukrainy, bo tekst piosenki mówi o stawaniu w swojej obronie, walce o to, co słuszne, nie poddawaniu się presji, a szczególnie na początku wojny z Rosją. W internecie, ale też w tamtejszej telewizji pojawiły się nagrania Ukraińców, którzy używali tej piosenki podczas przygotowań do obrony miast. Tak więc ważne nagranie w historii muzyki.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
9: Reklama. To jest radio Złote.

zombie w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 10. Przypomnę, że Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk ogłosili trasę koncertową pod tytułem Królowie Życia na 50-lecie. No to będą same przeboje kombi. A Sławomir Łozowski jako kombi Łozowski, bo on też przecież koncertuje, też świętuje okrągłą rocznicę, więc 50 zespołu kombi będzie bogata i to jeden z tych scenariuszy, w którym dwa razy można przyjść do kogoś na urodziny. Fajnie. A dodam, że w zespole Łozowskiego gra też syn muzyka na perkusji, więc rodzinne muzykowanie.

0: Wyspa Majówka z Radiem Złote Przyboje. R.I.M. już powoli kończy. Mam nadzieję, że wszyscy sobie przed głośnikami wypoczywamy, ale policjanci akurat nie próżnują. O tym w wiadomościach.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Niedziela, trzeci dzień maja w kalendarzu, 10:00 na zegarach, Radio Złote Przeboje gra. No to teraz wiadomości.
3: Więcej drogówki na ulicach, to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym, czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
4: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
3: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
5: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
3: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu z Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Z każdą godziną będzie jeszcze cieplej, a po południu na wschodzie 25 stopni, w centrum 27, 28 na zachodzie, a nad morzem nawet do 29. Toż to właściwie upał jest, bo sporo słońca do tego. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Skoro dzisiaj mamy trzeci dzień maja, to mi się taka melodia od razu przypomina. Pamiętacie? No i oby tak dzisiaj właśnie było. Taki błogi raj u wszystkich Polaków. Tego wam oczywiście życzę.
6: Radio Złote Przeboje.
2: Foreigner. 3 minuty po godzinie 10:00. Tak sobie 10:00 zaczynamy.

To Radio Złote Przeboje, 10 minut po 10, Everything But The Girl w głośnikach już za nami. Majówka trwa, jeżeli za dużo jest o grillowaniu, ja to rozumiem, rzeczywiście może tak być. To ja może przejdę na truskawki, bo przecież w drugiej połowie maja to już możemy liczyć na pierwsze, większe polskie zbiory. No i te polskie truskawki, prawda? O, jak ja je lubię. One się różnią jednak od tych zagranicznych, po prostu są bardziej aromatyczne, lepsze, no bo te truskawki są zbierane już dojrzałe, a nie, że jadą szmat drogi z Grecji w chłodni, jakieś takie zielone i dopiero potem dojrzewają, prawda? No właśnie, na koniec kwietnia, jak sprawdziłem, 30 zł za polskie truskawki płacono, więc mało konkurencyjnie. Ale za chwilę, jak się sezon zacznie, to już będzie bliżej dyszki. Mniam, mniam. Smacznego, jak ktoś przy deserze właśnie. A ja gram Duran Duran z filmu o Jamesie Bondzie, Zabójczy widok.

0: Belinda Carlisle nam tu uprzyjemnia niedzielne przedpołudnie, a teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: Skoro zaczął nam się maj, to piosenki z hasłem maj dzisiaj, tak z przymrużeniem oka. No to dołącza do naszej grupy maj Can Take My Eyes Off You. Możecie znać ten numer w wielu wersjach, bo to jest taka wiekowa piosenka, można powiedzieć. Nagranie z 67 roku. Stworzył wtedy zespół Four Seasons, a zaśpiewał Frankie Valli. Bardzo ładnie zaśpiewał. No właśnie, potem też Diana Ross, Julio Iglesias, ale też bardzo rockowo zespół Maus wziął te nagranie na tapet, tak się chyba mówi, prawda? O, tak to brzmiało. Czyli na rockowo też się dało. Ale my wybieramy sobie rok 90. I tak spokojnie zaczynającą się wersję Glory Gaynor.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Mamusia?
8: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
16: Tomasz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje. Dobre

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. No, oni przebojów mieli sporo, ale jak popatrzymy na te najchętniej przez ludzi klikane i szukane w internecie, to Sweet Dreams absolutnie dystansuje resztę. Here Comes the Rain na drugim miejscu, jeżeli chodzi o odtworzenia internetowe, a wysłuchane przed chwilą Cuda Miłości, The Miracle of Love, na trzeciej pozycji. No, trochę żeśmy się rozmarzyli i zasiedzieli na tym leżaku, prawda? No to pobudka... Trochę energii trzeba złapać. Odstawan, disco.

0: Simply Red w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś na majówkę wybrał Gdańsk, to nieźle zrobił. 25 stopni już w tym momencie w Gdańsku i nawet na Helu, gdzie zwykle zimno, powyżej 20 stopni. A w naszych wiadomościach o jutrzejszej maturze.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kemper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Dziś majówka, a jutro matury. No ale jesteśmy z maturzystami i ich rodzicami. Będziemy radzić w wiadomościach o 11.
12: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
13: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
12: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
14: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
12: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
14: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
12: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
15: Pogoda na weekend.
11: No i co ja mam Państwu powiedzieć? No ciepło, wręcz upalnie, 25 stopni na wschodzie, 25 też w Małopolsce i na Śląsku. Na Mazowszu już 27, w Wielkopolsce 28, a na Pomorzu i w Zachodniopomorskim nawet do 29. I sporo słońca do tego.
16: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
11: Mamy dla was Naj na Maj w Złotej Piątce, u mnie zresztą też. W tej godzinie będzie jedno polskie majowe nagranie. Radio Złote
10: Przeboje. Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: I zaprasza też Samantha Fox.

UB40 w Radiu Złote Przeboje. Jak zwykle w niedzielne przedpołudnie, a dziś to majówkowe wygrzewanie się na słońcu informuje, jak to będzie pogodowo wyglądało w nadchodzącym tygodniu. Jutro do pracy też krótkie rękawki wskazane, bo od 22 do 27 stopni na wschodzie. O, jak przyjemnie. W tej środkowej części tygodnia pogoda zacznie się psuć, przynajmniej na zachodzie Polski, tam 13. I deszczowo trochę, co nawet już słychać w podkładzie. Pochmurno też w centrum kraju, popada przed weekendem wszędzie, ale następny weekend znowu ciepły, z 20 stopniami na termometrach i przeważnie słońcem na niebie. No to załatwiłem następny piękny weekend. Proszę nie dziękować. 16.

0: Przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Tato, zabrakło dla lalek domku.
3: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
4: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
5: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrabki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej naj na maj. Przeboje, w których maj wybrzmiewa w różnych konfiguracjach. Spending My Time będzie teraz. Fantastyczne nagranie, nieco wspominkowe o spędzaniu lub traceniu czasu na rozmyślanie nad różnymi kwestiami. To idealne na majówkę. Być może była to najbardziej pechowa piosenka Roxette, bo ona na listach przebojów w USA przeszła właściwie bez echa. Tak twórca nagrania Pergasl to wyjaśnia. Jestem pewien, że piosenka znalazłaby się w pierwszej piątce listy przebojów w Stanach, gdyby nasza wytwórnia nie zamknęła firmy i nie zwolniła 122 osób w trakcie promocji tego utworu. No, w biznesie muzycznym raz się wygrywa, raz się przegrywa, prawda?

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mamusia?
15: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
18: Jeden wieczór, dwa koncerty.
17: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
19: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
20: Kto zwalcza ból?
21: Woltary!
20: Kto?
21: Woltary! Woltary!
22: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 12 minut i będzie południe. Village People w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś pod hasłem Naj na Maj, no to będzie jedno z najbardziej majowych, energetycznych polskich nagrań. Płynie z niego piękna myśl, że ludzie też są na baterie słoneczne. Słońca, przyrody, wiosennej miłości potrzebują. Proszę w te piękne słowa napisane przez Marka Kościkiewicza się wsłuchać. Fantastycznie wyśpiewała to zresztą debiutująca wówczas w 2000 roku na dużej scenie Monika Kuszyńska, która kilkanaście lat później to już solowo reprezentowała nas zresztą na Eurowizji. No to 3 maja. Maj, Warius Max.

Radio Złote Przeboje. Red Hot Chili Peppers już powoli kończą, bo w naszych wiadomościach w południe powiemy m.in. o oryginale Konstytucji 3 maja, udostępnionej dla zwiedzających. A po południu przed tym mikrofonem Wojtek Babiarczyk. Ja się słyszę z wami o poranku w następny weekend.

0: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
9: Majówkę spędzacie z Radiem Złoto Przeboje na zegarach. Południe przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
10: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
11: Dla czego ważna? No,
12: jesteśmy jest... Polakami.
11: No chcemy, no.
13: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
11: ale
13: wpisać.
11: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
14: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa zaraz po Ameryce.
13: No tak, ale to za szybą przecież.
14: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
13: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
14: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
10: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucję można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Najniżej położonych na słonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali i to w Bostonie 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Pogoda.
9: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 19 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry 27.
8: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: 3 minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka z serialu, który wczoraj późną nocą, słuchajcie, oglądałem. Mam nadzieję, że zachęca Was do tego, żeby ponownie go również zobaczyć. Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce, prosto z serialu Jan Serce.

Ależ się zasłuchałem w tej piosence, wybaczcie, to oczywiście Spice Girls i Wanna Be. No gdyby dziewczyny nie pokłóciły się i gdyby nie pierwsza opuściła Jerry Halliwell ten zespół, to gwarantuję wam, że do dziś nagrywałyby cudowne piosenki i do dziś wskakiwałyby one na szczyty list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje w majówkowe popołudnie, 11 minut po godzinie 12. To teraz zespół, który zrodził się z nurtu Italo Disco w latach 80. Panowie pochodzą prosto z Turynu. No i nagrali w swojej karierze parę płyt, ale jedna piosenka nie tylko spodobała się Włochom, ale także bardzo mocno grana była w stacjach radiowych w Hiszpanii. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje i Rigueira i piosenka Non Tengo Dinero.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.

0: Ona ostatnio nie ma czasu, żeby nawet dychnąć, jak to się tak ładnie mawia, czyli nie ma czasu na odpoczynek. Zapracowana niedawno skończyła takie weekendowe granie w Las Vegas, a już niebawem także zobaczymy ją w nowym filmie w komedii amerykańskiej Biurowy Romans. To była Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje, 28 po 12.
1: Naj na maj,
0: czyli tym razem najdłuższy koncert artysty, który odbył się, uwaga, w 2016 roku, a mowa o artyście, który w kręgu muzycznym nazywany jest bossem. I chyba wszystko już jasno. Bruce Springsteen, swój najdłuższy koncert, jego trwał ponad 4 godziny i 15 minut. To jeden z najdłuższych w ogóle w historii występów, jeśli chodzi o muzykę rockową. Springsteen zagrał wtedy ponad 30 utworów, no i bez większych przerw. Dla wielu artystów to byłby tak naprawdę materiał na dwa duże koncerty. A występ odbył się podczas trasy promującej jego album The River. Publiczność często właśnie na koncertach Bruce'a Springsteena wpływa na przebieg całego koncertu. Bruce słynie z tego, że po prostu czyta takie duże napisy publiczności, która prosi o dany utwór, a to jest artysta, który spełnia je naprawdę w mgnieniu oka.
1: Dawaj.
0: To poczujmy się teraz, jakbyśmy byli w Filadelfii w 2016 roku. Bruce Springsteen już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No,

0: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
1: Jeden wieczór, dwa koncerty.
0: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
2: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz. Reklama.
5: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

rocznej przerwie spowodowanej chorobą powrócił do koncertowania. Właśnie rozpoczął weekendowe koncerty w Las Vegas. To Billy Joel w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytany, co lubi po takim koncercie zjeść, odpowiedział jedno. Najchętniej przekąszę sobie kanapkę z pieczoną wołowiną z grilla w bułce. Koniecznie musi być chrupiąca. Tu Radio Złote Przeboje, w to majowe, niedzielne popołudnie. To już za 10 minut będzie 13. To teraz artysta, który potrafił oczarować kobietę na całym świecie w latach 70., 80. Również dał nam się poznać także jako aktor. Wystąpił choćby w filmie Marsjanie atakują. Przed wami Tom Jones, Mousty, no i słynny ich numer Sex Bomb.

To gwiazda, która wczoraj świętowała swoje urodziny. Małgorzata Ostrowska, zespół Lombard i droga pani z telewizji do takich magicznych polskich numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13:00.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
11: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 13. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
13: Bardziej bieganie, świętowanie.
14: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
13: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo Bieg Niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
14: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
12: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
15: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
12: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
16: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
12: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.
8: Pogoda.
11: Do końca dnia w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu, tam zaledwie 20 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 27.
17: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
11: 3 minuty po godzinie 13:00. Porę mamy taką, że w niektórych polskich domach już zaczęły się na dobre przygotowania do niedzielnego obiadu. To żeby on był dobrze doprawiony i dobrze skomponowany, to proponuję wam zestaw idealnych kawałków na to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a w naszym cyklu Naj na Maj teraz najpiękniejsza, jak dla mnie, piosenka zespołu Queen.

Ach, to kultowy boys band, który swoją wielką przygodę z muzyką rozpoczął, słuchajcie, od koncertów w szkołach amerykańskich. Oni jeździli po różnych stanach, dawali koncerty, no i tam po prostu dziewczyny piszczały na ich widok. To już prawie 13 minut po godzinie 13, to zostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz zespół, który w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. bardzo mocno promował muzykę funky. A to będzie ich największy przebój z 81 roku. Funky Town i Lips Incorporation.

0: sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

0: To nie tylko muzyk, ale także ekolog, który do dziś walczy o czystość rzek w Irlandii Północnej. Fergal Sharkey w to niedzielne, słoneczne, majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 14.
1: Naj na maj,
0: czyli nasz majówkowy cykl, gdzie przedstawiamy wam najważniejsze piosenki, także gwiazd muzyki. To teraz trzy najważniejsze piosenki w historii zespołu The Police. Na trzecim słynna wiadomość w butelce. Na drugim słynny kawałek Roxanne, na miejscu pierwszym piosenka, która wyniosła grupę na absolutny szczyt popularności, choć często bywa odbierana jako romantyczna ballada. Tak naprawdę ta piosenka opowiada o obsesji, kontroli i zazdrości po rozpadzie związku, co czyni ten numer jeden z najbardziej przewrotnych przebojów popowych w historii. A mowa o piosence Every Breath You Take. To podelektujmy się tym numerem w to niedzielne popołudnie wspólnie. Dajcie głośniej radio, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie.

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Thank you.

filmowo zrobiło nam się w to majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, bo to piosenka prosto z filmu Kobieta w czerwieni, a to był on, czyli Stevie Wonder. Za 8 minut będzie 14, to teraz artysta, który, słuchajcie, w ostatnim wywiadzie przyznał, że on najchętniej po koncercie to lubi zaszyć się w domu, usiąść na swojej ulubionej kanapie z pilotem w dłoniach, no i żeby obok niego była oczywiście jego cała rodzina. A tym artystą jest ona. Enrique Iglesias już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi głosami. To Cheryl Cole, brytyjska gwiazda. Już za moment powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
15: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
14: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
16: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
17: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
16: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
18: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
19: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
17: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
19: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
14: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
3: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
14: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
20: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
21: Pogoda.
13: Do końca dnia od Świnoujścia aż po Gdańsk proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam do 27.
22: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
20: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: 3 minuty po godzinie 14:00, jak znam życie, to niektórzy z was już po obiedzie najedzeni, no i teraz przydałaby się jakaś siesta, na to gorąco zapraszam na nią, czyli na muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Podelektujemy się wspólnie tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także przypomnę wam jedną z najważniejszych piosenek lat 90., która była chyba najczęściej grana i to na całym świecie. A na dobry początek już teraz Nie Dokazuj i Marek Grechuta.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

To irlandzki zespół, którego piosenki bardzo często wpadały do amerykańskich filmów. No między innymi pojawiły się w filmie Masz Wiadomość z Tomem Hanksem i Mac Ryan. The Cranberries w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z weekendem, ze słońcem, z plażą, wypoczynkiem na świeżym powietrzu. I myślę sobie, że ten numer, który już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje, do takich należy. To brytyjski boys band końca lat 80. Zespół Big Fun już teraz w Radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w majówkę.

0: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Yeah.

0: To gwiazda, która jakiś czas temu muzykę zastąpiła szkołami tańca, po prostu ze swoim partnerem otworzyła je na Korsyce, ale kilka tygodni temu powróciła do muzykowania, powróciła do koncertowania. To Alize w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut, 15.
1: Naj na maj,
0: teraz najczęściej grana piosenka przez stacje radiowe na całym świecie w 1996 roku. To duża sprawa. Oasis Wonderwall. Zespół powstał w 1991 roku w Manchesterze, no i stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu Britpopu lat 80. Zespół Oasis bardzo mocno inspirował się kawałkami zespołu The Beatles. All my love, I will say. A sam tytuł piosenki Wonderwall prawdopodobnie został zainspirowany albumem Wonderwall Music autorstwa samego George'a Harrisona, tego oczywiście z grupy The Beatles. Wonderwall to jeden z najczęściej granych utworów na gitarze przez początkujących, a kilka lat temu ten numer na Spotify osiągnął ponad miliard wyświetleń i odsłuchów. To podelektujmy się tym kawałkiem, którym żył cały świat w 1996 roku. W Radiu Złote Przeboje, Oasis i Wonderwall.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Tato, zabrakło dla lalek domku.
6: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
7: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
8: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
9: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
15: Lubisz lody?
16: Lubię.
15: Ja lubię owocowe.
16: A ja śmietankowe.
15: Na patyku.
16: Z pudełka.
15: A chcesz spróbować moich?
16: A ty moich?
15: Koral. Przełamuje lody.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

Cudownie tego numeru słucha się leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam, kocham cię, kochanie moje, w majówkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 15, to teraz zabieram was do Londynu, gdzie w 87 roku rodzi się brytyjsko-amerykański zespół London Beat. Oni czekają 3 lata na to, żeby ich pierwsza piosenka znalazła się na szczycie czy to brytyjskiej, czy to amerykańskiej listy przebojów, ale wcześniej swoje piosenki promują w angielskich klubach muzycznych. To nie będę was już trzymał w niepewności. Przed wami w Radiu Złote Przeboje zespół London Beat.

0: No po prostu nie sposób usiedzieć na miejscu przy takich gorących majówkowych numerach. Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland w radiu Złote Przeboje. Do tych najlepszych kawałków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po 15 po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama.
0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
14: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
13: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
15: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
13: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto Mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
16: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
13: Pisemny Polski jutro o 9:00.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się na wybrzeżu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam zaledwie 19 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tu termometry pokazują do 27. To prawdziwy upał. Trzy minuty po godzinie 15 to jest dobry moment na to, żeby coś słodkiego wjechało na stół majówkowy. No to wy proponujecie mi coś słodkiego, na przykład jakiś tort, jakąś kratkę czekolady, a ja w zamian oferuję wam te największe kawałki lat 80. i 90., które nie mają w sobie ani jednej kalorii. To już teraz na dobry początek Eric Carmen, a w tej godzinie także zagram wam jeden z najważniejszych przebojów lat 90. zespołu Lady Punk. Zostańcie z nami.

dała nam się poznać nie tylko jako modelka, piosenkarka, ale także aktorka Whitney Houston w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Ona zawsze, kiedy była poza sceną, lubiła chodzić w wygodnych jeansach i tenisówkach, jak sama wielokrotnie w wywiadach powtarzała: no taki styl kocham, tylko moi producenci i menadżerowie nie pozwalają mi tak występować na scenie. To już prawie 11 minut po godzinie 15. Najlepsze na maj piosenki w Radiu Złote Przeboje to te z lat 80. i 90. To na moment chciałbym zatrzymać się na latach 90. Ostatnio natrafiłem na takie zestawienie najchętniej słuchanych polskich numerów. No i okazuje się, że w pierwszej 20 znalazła się ta piosenka. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i słynne Budzikom Śmierć. A te budziki to jutro na pewno po majówce się nam przydadzą.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Tato, zabrakło dla lalek domku.
2: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
3: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
4: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
5: Gorąco?

0: Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: To jedna z tych piosenek z lat 80., która, przyznam wam się szczerze, zawsze jakoś tak pozwala mi się oderwać od tego świata. The Stranglers i Golden Brown w radiu Złote Przeboje. A na zegarach w 3:30.
1: Naj na maj.
0: Przez całą majówkę mamy dla was nasz cykl, czyli Naj na maj, czyli najdłuższa tym razem trasa koncertowa polskiego zespołu, która odbyła się w 1983 roku w czasie premiery ich debiutanckiego albumu. No i chyba wszystko już jasne, że chodzi o zespół Lady Punk. 83 rok to był szczytowy moment popularności tego zespołu. Wtedy to zagrali ponad 350 koncertów. No a podczas ich występów niejednokrotnie dochodziło do choćby takich zdarzeń.
2: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
1: Naj na maj.
0: To wybierzmy się na koncert majówkowy tego to polskiego zespołu Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty, w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
7: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany łagodny i umiarkowany grzybiczym zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
16: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych MediaExpert.
17: MediaExpert, tanie masz.
18: Jeśli chcesz

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Tak, wam gramy, że aż nie chce się odchodzić od grilla. To Shaking Stevens w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie czwarta po południu. A obok mnie już Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.
1: Zwarty, gotowy, taka pogoda, że aż człowiek postanowił przejechać na rowerze do pracy. Tak, dokładnie.
0: Szczęścia.
1: A jeszcze żadnej kiełbasy człowiek nie jadł, nawet tak lekko poszło.
0: Ale możesz zawsze na kolację po godzinie 20 ją skonsumować i zrobić sobie na przykład na balkonie małego grilla.
1: Tak jest.
0: Co po 16, Mariusz?
1: Dzisiaj po 16 między innymi będzie o tym, że zespół Genesis kiedyś poszukiwał bardzo długo nowego wokalistę, no i w końcu padło na Phila Collinsa, ale jak długo to wszystko trwało, też dowiecie się po 16:00, oraz też będzie o jednym z najciekawszych i chyba najbardziej nietypowych protestów łóżkowych w historii muzyki, jeśli chodzi o Johna Lennona i Yoko Ono, szczegóły też po 16:00.
0: No to się trochę pikantnie zapowiada nam to późne niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, cudownego weekendu jeszcze wam życzę, Mariusz Stelmaszczyk z wami do 20:00. To lepiej.

0: słuchać i słuchać, bo to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16. Za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co z pogodą po majówce.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Niedziela, godzina 16. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
13: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
14: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
13: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
15: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
16: Żeby się spotkać. Kondycja się poprawia.
17: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj, konstytucja?
16: To jest najważniejszy chyba
15: dokument,
16: prawda? I to trzeba cenić.
13: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
18: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
13: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
19: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
13: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
5: Pogoda.
12: Do końca dnia raczej słonecznie i ciepło, ale uważajcie, na północy może spaść deszcz. Natomiast jutro popada na północy, na wschodzie oraz na zachodzie, a nawet mogą pojawić się przelotne burze.
0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
12: Dzień dobry, podczas tego niedzielnego popołudnia Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was mnóstwo świetnej muzyki, żeby się odprężyć podczas tego popołudnia, podczas tego majówkowego popołudnia. Czas na zespół, który w swojej historii śpiewał m.in. o Rosanie czy też Melanie, ale śpiewał też ten kawałek Hold the Line. To.

0: Połączenie hip-hopu z gospelem to musiał być Coolio w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas na...
1: Laj na maj.
0: Jeśli myślicie, że tylko w Polsce mogą istnieć dwa zespoły, które nazywają się praktycznie tak samo, jak na przykład w przypadku kombi, czy też oddziału zamkniętego, no to nie. Grupa Bonnie M bije ich na głowę. Otóż zespół znany z takich przebojów jak Daddy Cool, czy też Rasputin, zmieniał się kilkukrotnie. Było nawet tak, że każdy z tych członków miał swoje Bonnie M i koncertował. W sumie w jednym czasie były trzy składy Bonnie M. Więc ja już unikam czasem pytań, kto został z oryginalnego składu. No a jeśli chodzi o czasy disco, no to z kolei Samantha Fox nie miała już takiego problemu, bo przez całą karierę była solistką. No to słuchamy. Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
7: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci.

0: Wątpliwości? Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: MediaExpert, dalej masz.
8: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

Shania Twain, a więc fantastyczny kawałek od niej Man I Feel Like a Woman. Natomiast proszę Państwa, od jutra wracamy z naszym konkursem 1500-1900. Wystarczy, że wejdziecie na radiozłoteprzeboje.pl, napiszecie, liczymy na kreatywność, dlaczego warto słuchać codziennie Radia Złote Przeboje od samego rana. A w porankach Radia Złote Przeboje będziemy dzwonić i zadawać pytania dotyczące naszej nowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Więc do dzieła, dajcie głośniej teraz również i cieszmy się majówką.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Kto zwalcza ból? To
4: ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
12: Reklama.

0: Genesis nieprzypadkowo przed chwilą w Radiu Złote Przeboje.
1: Laj na maj.
0: I tak z przymrużeniem oka można przyznać, że zespół Genesis jest rekordzistą, jeśli chodzi o czas zmarnowany na poszukiwanie nowego wokalisty. No bo kiedy Peter Gabriel w połowie lat 70. postawił na karierę solową, ponad pół roku sprawdzano dokładnie nowych kandydatów. Mówi się, że było ich prawie 500. Muzycy kręcili nosem, perkusista Phil Collins pokazywał, co i jak śpiewać, no i w końcu doszli do wniosku, że jemu to śpiewanie idzie najlepiej, więc nie musieli zatrudniać nikogo nowego. Trochę jak w korporacji. No i tak Phil Collins stał się pełnoprawnym wokalistą, a dalszą historię to już wszyscy znamy. Jest Sandra teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Dziennikach Człowiek już wiem, że gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy też do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, jak bezpiecznie wrócić do domu samochodem podczas tej majówki oraz też dowiecie się, jaki klub piłkarski jest pierwszym spadkowiczem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Niedziela, 17:00, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. 4 osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły 2 osoby. Dziś nie odpowie. Wiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
12: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
13: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
12: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
14: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
12: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
11: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
15: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
11: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Bruchbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
1: Pogoda.
10: Majówka ciepła, wręcz powiedziałbym upalna. Jutro też będzie ciepło, ale uważajcie na północy, na zachodzie oraz też na wschodzie kraju, ponieważ może spaść deszcz, a nawet mogą pojawić się burze.
16: Sponsorem programu była firma Coral. Producent lodów Top Milker.
10: Niezależnie od tego, jak spędzacie majówkę, czy przy grillu, a może aktywnie, na przykład bieganie, rower, czy też właśnie wracacie teraz powoli samochodem, no to akurat mam dla was kawałek, którego nie da się słuchać po cichu. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie w Radiu Złote Przeboje.

Lennon, Woman i o Lennonie teraz nieco więcej w Radiu Złote Przeboje. Laj na maj. Akcja Bet in for Peace była jednym z najbardziej nietypowych protestów w historii. W marcu 1969 roku John Lennon i Yoko Ono, świeżo po ślubie, postanowili wykorzystać zainteresowanie mediów do promowania idei pokoju, zwłaszcza w kontekście wojny w Wietnamie. I co zrobili? Położyli się do łóżka w hotelu, no i zaprosili dziennikarzy z całego świata. No i zależało im na tym, żeby tego protestu nie opierać na krzyku, tylko dialogu. A że przy tym mieli dosyć wygodnie, to już inna sprawa. Na Radio Złota Przeboje Boję teraz, posłuchajcie i dajcie głośno, bo to akurat w sam raz na takie niedzielne popołudnie, na pobudzenie, rozbudzenie. Zespół Sugar Babes, Push the Button. Proszę bardzo.

0: Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych mediaexpert.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje zrobiło się filmowo, prosto z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Marek Kościukiewicz i Artur Gadowski. A wy posłuchajcie, jak kiedyś Artur Gadowski z zespołem Ira występował przed Aerosmith.
1: Przyszedł do nas jakiś człowiek i powiedział, że wzięliśmy go za wariata oczywiście, bo myśleliśmy, że z jakimś hochsztaplerem. On powiedział, że management zespołu Aerosmith wybrał nas na support Aerosmith w Polsce. Kilka tygodni później każdy z nas rzeczywiście dostał do domu pocztą taki oficjalny list zaproszenia od managementu właśnie. No i było cudownie, poznaliśmy wszystkich muzyków, zaprosili nas na wspólny wieczór, było bardzo fajnie, znakomici, okazało się w ogóle kumple normalni.
0: No takich kolegów to tylko i wyłącznie pozazdrościć, ale też teraz będzie naprawdę zacny gość na antenie Radia Złote Przeboje, Lionel Richie.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca, Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
15: Jeden wieczór, dwa koncerty.
14: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
16: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
17: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Yeah,

0: tak można się pobudzić i rozbudzić się podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje, to prawie wieczoru też. Natomiast też pamiętamy o tym, że trwa majówka.
1: Laj na maj.
0: Grupa New Order to jest zespół, który powstał po śmierci Iana Curtisa, lidera Joy Division, natomiast pozostali muzycy postanowili iść dalej, ale zmienili nazwę, a także muzyczny styl, no bo od tamtecznego post-punka poszli w stronę elektroniki i też bardziej tanecznych rym. I opłaciło się, bo grupa do dzisiaj ma swój rekord. Kawałek Blue Monday jest najlepiej sprzedającym się singlem 12-calowym w historii, no bo sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy. A jeśli chodzi o tytuł Monday, to też mam teraz dla Was bardzo ciekawą muzyczną propozycję w Radiu Złote Przeboje. Manic Monday, The Bangles.

dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też co z pogodą na resztę majówki oraz co czeka nas po majówce.

0: Co, Marian? Rowery?
1: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
0: A raty jakie mają?
1: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
4: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
3: Grzybica?
4: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
3: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
4: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
3: I jak ładnie się błyszczy.
4: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
3: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
5: Pirolam Lakier. 80 mg na gram cykloviroxu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4-10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
7: Reklama.
8: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
10: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też czy ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
9: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
11: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
9: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro w poniedziałek, a więc po majówce pogoda ma się nieco popsuć. Na północy może pojawić się deszcz, a także przelotne burze, ale będzie nadal ciepło, ponieważ na przykład w centrum 23 stopnie, a na południu 25 stopni. Dzień dobry, wieczór, Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 18. Cieszmy się tym, że ta majówka cały czas trwa, dlatego nie zwalniamy tempa i mam dla was kombi. Sen się spełni. Proszę.

0: brzmi niedzielny wieczór z Radiem Złote Przeboje, więc sen się spełni od tej grupy Kombi. Natomiast teraz posłuchajcie, jak w Radiu Złote Przeboje Grzegorz Skawiński opowiada, czy ma przedmioty, do których jest szczególnie przywiązany.
1: Nie, w ogóle jeśli chodzi o instrumenty, to rozdałem swoje te kultowe gitary, takie pierwsze dwa Fendery, Stratocastery. Rozdałem przyjaciołom z jakiejś tam okazji. Stwierdziłem, że chcę kogoś tam w szczególny sposób uhonorować, to podarowałem mu ten instrument. Dla mnie miały one jedynie wartość jakąś tam sentymentalną. Niekoniecznie to są instrumenty, na których chciałbym dzisiaj grać. Zresztą mówię, staram się bardzo nie przywiązywać jakoś szczególnie do rzeczy. Niedawno zmieniłem, tak powiem, środowisko, przeprowadziłem się z Sopotu do Gdańska. No i też musiałem gdzieś tam swoje stare śmieci, swoje stare rzeczy, swoje ściany stare zostawić w ogóle. No ale jestem w innym miejscu i cieszę się z tego. Tak. Myślę, że najważniejsze jest jednak to, co się gdzieś tam ma w głowie, w sercu. Na rzeczy po prostu można kupić, można stracić. Po prostu są, ale nie muszą być.
0: A my przenosimy się teraz do Australii, gdzie na muzyce się znają, czego dowodem jest AC/DC, zespół In Excess, Nick Cave, Kylie Minogue, a także zespół Men at Work. Down Under. Gramy w Radiu Złote Przeboje.

Giorgio Moroder, czego nie dotknął, to zamieniał w złoto. Tak też było z piosenką stworzoną do filmu Top Gun, którą zaśpiewał Kenny Loggins, Danger Zone w Radiu Złote Przeboje. No a my zaglądamy teraz do końcówki lat 70., kiedy w Stanach panowała moda na disco, a w Europie również, co zauważył producent Frank Farian, który zajmował się także takimi projektami jak Milli Vanilli czy też La Bouche. On postanowił stworzyć nowy projekt muzyczny oparty na modnym wówczas Eurodisco, ale także starał się złożyć zespół, który zrobił show na scenie. No i tak powstało Bonnie M. z wokalistą Bobby Farrellem, wokalistkami Liz Mitchell, Marcią Barrett czy też Maisie Williams. Chociaż jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje mam dla Was kawałek idealny na końcówkę majówki, który też pozwala marzyć o wakacjach, a do nich bliżej niż dalej. No to słuchamy Bonnie M. Hooray, hooray, hooray, it's a holy, holy day.

0: Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radiu Złote Przeboje fantastyczna, utalentowana Kate Bush, Running Up That Hill. No kawałek, który otrzymał drugą młodość, jak nie trzecią, w jednym z sezonów serialu Stranger Things, który akurat zdecydowanie był w duchu lat 80. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz wokalista zespołu Golden Life, Adam Wolski, opowiada o jednym z koncertów swojego życia.
1: Byłem na koncercie z moim synem w Łodzi. To był bardzo fajny koncert. To nie był Dire Straits, ale był Mark Knopfler z chyba jakąś taką ekipą folkowo-bluesową. Przeżyłem naprawdę fantastyczne chwile. Mieliśmy z Filipem miejsca dosyć blisko. Słyszałem świetnie, doskonały koncert. Nie zapomnę tego, jak spotkałem później Olafa Lubaszenkę na stacji benzynowej i ten mówi, że też był na tym koncercie. Tak, właśnie wracam do Warszawy, ha, ha, ha i tak dalej. I on mówi, kompletnie nic nie słyszałem. Takie odbicia były. A ja z kolei byłem, siedziałem, wiesz, kilka rzędów, że tak powiem, przed sceną i słyszałem znakomicie, wiesz. I mówię, Boże Święty, no jakie to są nierówne szanse, no nie? Jednak. Ale wracając do muzyki, no wiadomo, no nie, śmiertelna płyta, twórczość genialna, no po prostu... Nigdy to nie był mistrz wokalu dla mnie, ale mistrz gitary na pewno, smaku i przede wszystkim utworów, tak.
0: A z wpadających w ucho utworów słynie też grupa Golden Life. No to już teraz. Dobra. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Reklama.
11: Niedzielny wieczór wcale nie musi być smutny, zwłaszcza jak dacie głośniej słuchające radia Złote Przeboje, wracające na przykład teraz samochodem do domów. Budka Suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: Myślę, że nie jedna osoba wracająca teraz samochodem z majówki akurat nuciła ten kawałek, a więc budka suflera, Jolka, Jolka, pamiętasz? No a teraz posłuchajcie, jak pan Krzysztof Cugawski opowiada o swoim koncercie życia.
1: Byłem to kilkanaście lat temu. Byłem w Chicago w klubie na występie zespołu Tower of Power. Ja jestem fanem funky i bardzo lubię takie granie i zresztą zespół jest absolutnie w tym gatunku czołowym. I staliśmy z Mietkiem Jureckim, z którym byliśmy na tym koncercie, staliśmy pod sceną. Na scenie stało 12 ludzi, bo to jest duży skład z dęciakami i tak dalej. Znaliśmy repertuar i na początku wydawało nam się, że grają z playbacku. Tyle tylko, że grali wszystkie swoje utwory znacznie szybciej niż na płytach. I dopiero jak skiksował kornecista, tośmy się zorientowali, że oni grają na żywca. To jest po prostu szokujące wrażenie, patrzenie i repertuar znany, bo w końcu jesteśmy muzykami, więc wiem, i jeżeli do trzeciego numeru wydawało nam się, że grają playback. W klubie było ze 300 osób, specjalnie tam połowa się tym nie zajmowała.
0: A wy jak wspominacie swój koncert życia? To takie pytanie na koniec majówki. No ale żeby tak nie podkreślać, że majówka się kończy, no to mam też coś na poprawę tego nastroju. Bardzo zacny duet w Radiu Złote Przeboje. Olivia Newton, John Travolta, Summer Nights.

0: Jak ja lubię takie połączenie disco i muzyki funkowej, a więc Kool The Gang, Get Down w Radiu Złote Przeboje, a my przenosimy się teraz do połowy lat 90. do roku 1995, bo to wtedy w wyborach prezydenckich wygrał Aleksander Kwaśniewski. Do kin trafia film Tato z Bogusławem Lindą w reżyserii Macieja Ślecickiego, a podczas 67. ceremonii wręczenia Oscarów nagrodę za najlepszy film zgarnia Forrest Gump. Ukazuje się też Dotyk, debiutancki album Edyty Górniak.
1: Jestem kobietą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie.
0: A także Shock and Shock Edyty Bartosiewicz. I w tym samym roku ukazuje się też najważniejszy album grupy No Doubt, a więc Tragic Kingdom. To właśnie Don't Speak stał się utworem, który zaprowadził grupę na pierwsze miejsca listy przebojów oraz też sprawił, że zespół był nominowany do nagród Grammy. Natomiast za utworem kryje się bardzo osobista historia. Wokalistka Gwen Stefani opowiada tam o swoim rozstaniu z chłopakiem, który był także członkiem No Doubt. Więc trochę niezręczna sytuacja. No Doubt w Radiu Złote Przeboje.

0: Ach, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: to był jeden z wielu dowodów na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80., a także 90. Zespół AHA, a my teraz posłuchajmy Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki na temat początków tejże grupy.
1: Ja akurat podszedłem do tego jakoś tak zagadnienia całościowo i dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A ja w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wilki, ale z ich drugiej płyty Przedmieścia i kawałek Nie zabije nocy. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanej resztki jeszcze tej majówki i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Cześć!

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj, oto skrót tego, co dziś w programie. Trwa rekrutacja uzupełniająca w częstochowskich przedszkolach. Policja w Częstochowie ostrzega przed oszustami, znów są w natarciu. Maj to czas spaceru i relaksu. Podpowiemy, gdzie spędzić wiosenno-letnie dni.
0: To warto wiedzieć.
1: Uwaga, rodzice maluchów, kończy się uzupełniająca rekrutacja do częstochowskich przedszkoli. Wiktoria Kiedrzynek z Urzędu Miasta w Częstochowie.
2: Rekrutacja uzupełniająca dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach na nadchodzący rok szkolny. Potrwa ona do 4 maja tego roku. Odbędzie się ona z wykorzystaniem systemu elektronicznego znajdującego się na stronie naboru. Zadaniem opiekunów jest wypełnić wniosek znajdujący się na owej stronie, wydrukować go, podpisać, a następnie dostarczyć do wybranego przez rodziców przedszkola. Opiekunowie, którzy jednak nie będą mieli możliwości skorzystania z systemu elektronicznego, nie zostaną tutaj bez wsparcia. Mogą oni zgłosić się osobiście do wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej biorącej udział w rekrutacji, gdzie otrzymają papierową wersję takiego wniosku, a po jego wypełnieniu należy złożyć dokument w placówce pierwszego wyboru według ich własnej preferencji i to również powinno się odbyć w terminie, czyli od 27 kwietnia do 4 maja. Przy czym warto jednak pamiętać, że poszczególne placówki mogą ustalać własne zasady co do przyjmowania tychże dokumentów. Na przykład mogą mieć wyznaczone godziny, czy też formy składania takich wniosków. Dlatego przed wizytą rodzice powinni sprawdzić informacje na stronie danej placówki bądź skontaktować się z nią na przykład telefonicznie. W rekrutacji uzupełniającej pamiętajmy, że mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte w poprzednim etapie. Proces ten odbywa się na takich samych zasadach jak wcześniej, a kolejność składania wniosków nie ma tutaj znaczenia. Ważny jest ten termin. System umożliwia wybór maksymalnie 3 placówek w kolejności preferencji opiekunów, przy czym widoczne będą tylko te, w których zostały wolne miejsca. Jeśli danej placówki nie będzie na liście, oznacza to, że nie prowadzi ona już dalszej rekrutacji uzupełniającej. Jeśli mowa o dzieciach z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach będzie prowadzona rekrutacja odosobniona i w tym przypadku rodzice będą bezpośrednio zgłaszać się do placówek.
0: Kryminalna Częstochowa.
1: Kolejne ostrzeżenia płyną od naszych mundurowych. Nie dajmy się oszukać. Rzecznik częstochowskiej policji Barbara Poznańska.
3: W związku z toczącym się śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach apelujemy do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, aby ostrożnie podchodziły do publikowanych w mediach społecznościowych materiałów wideo, w których oferowana jest pomoc przy zwrocie zablokowanych środków. To nic innego jak próby wtórnych oszustw. Obserwujemy zmasowaną kampanię dezinformacyjną, której celem jest ponowne okradzenie osób już raz poszkodowanych. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną poszkodowanych w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, publikując w mediach społecznościowych, serwisach wideo oraz na spreparowanych materiałach informacyjnych fałszywe komunikaty o rzekomej możliwości natychmiastowego odzyskania utraconych środków. Oszuści masowo produkują filmy, w których wygenerowane wizerunki osób, ekspertów finansowych, są wykorzystane do uwiarygodnienia kłamstwa. Wygenerowany cyfrowo głos i obraz pokazują, że powstał sposób na odzyskanie kryptowalut z zablokowanych portfeli. Jedynym celem oszustów jest wyłudzenie kolejnych pieniędzy. Sprawcy mogą podszywać się pod oficjalne instytucje państwowe, wysyłając wiadomości mailowe, a także za pomocą komunikatorów. Często operują oni fachową terminologią prawniczą i techniczną, aby wzbudzić zaufanie i stworzyć taką iluzję profesjonalizmu. rzeczywistości żadna prokuratura ani jednostka policji nie kontaktuje się z obywatelami w celu wpłat na poczet odzyskania skradzionych środków. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w sprawie Zonda Krypto, skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub prokuratury, a przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien, po pierwsze, sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w Zonda Krypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela. Po drugie, zabezpieczyć korespondencję mailową prowadzoną z Zonda Krypto za możliwie najdłuższy okres, a w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej. Po trzecie, pozyskać historię transakcji prowadzonych w Zonda Krypto w całości, wygenerowane stosowne pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej Zonda Krypto. Po czwarte, sporządzić wydruk przelewów wykonanych na rachunki Zonda Krypto tak, aby widoczny powstał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia. Po piąte, wskazać kiedy i w jakiej kwocie zlecono wypłaty z Zonda Krypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.
0: Zmieniamy temat.
1: A teraz już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Beata Kopczyńska będzie o zdrowiu, choć nieco z innej strony.
4: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około. To więcej o pół miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne, i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych istotnych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategorię schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała ją w kolejności jakby najdłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni, choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni, na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni, ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni i COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 tysięcy.
1: Tyle regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska, a już teraz przekazuję mikrofon swojej redakcyjnej koleżance.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Urszula Miszczak, zapraszam. 6 maja ma zostać ogłoszony wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego 8-letniego Kamilka, zapowiedział Sąd Okręgowy w Częstochowie. W poniedziałek prokurator i obrońcy wygłosili mowy końcowe. Prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła Dawida B. o zabójstwo 8-letniego pasierba Kamila M., popełnione ze szczególnym okrucieństwem w warunkach recydywy i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Dawid B. został również oskarżony o fizyczne i psychiczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 3-letnim synem Mateuszem B., 15-letnim pasierbem Dominikiem J., 11-letnim pasierbem Damianem J., 9-letnią pasierbicą Julią J., 8-letnim pasierbem Kamilem M. i jego o rok młodszym bratem Fabianem M. Ponadto zdaniem prokuratury doprowadził nie mniej niż dwukrotnie małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu jej w miejsca intymne. 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina, Dawid B. polewał Kamila wrzącą wodą, uderzał pięściami i prysznicem po całym ciele, a następnie rzucił na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% powierzchni ciała. Chłopiec zmarł 8 maja 2023 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Matkę Kamilka, Magdalenę B., oskarżono o pomoc mężowi w popełnieniu zabójstwa przez niereagowanie na przemoc stosowaną przez Dawida B. Nie chroniła przed nią swoich dzieci i nie wezwała pomocy do pobitego i poparzonego Kamila. Na ławie oskarżonych zasiedli ponadto krewni matki chłopca. Aneta J. i Wojciech J. nie pomogli Kamilowi, choć mieszkali razem z nim. Dawidowi i Magdalenie B. grozi dożywotnie więzienie, Wojciechowi i Anecie J. do lat 3. Prezydent Częstochowy na razie nie wróci do Urzędu Miasta. Sąd odrzucił zażalenie Krzysztofa Matyjaszczyka na zastosowane przez prokuraturę środki zapobiegawcze, w tym zawieszenie w pełnieniu funkcji. Obrońca podejrzanego o korupcję samorządowca, mecenas Wojciech Hop, zapowiedział dalsze kroki.
6: Zgodnie z przepisami co 3 miesiące mogę składać kolejne wnioski o zmianę tych środków i na pewno będziemy to rozważać.
5: Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk od początku podkreśla, że jest niewinny i został pomówiony. Zarzuty przyjęcia w sumie około 170 tysięcy złotych korzyści majątkowych usłyszał pod koniec lutego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy obiecują wyższą emeryturę.
7: Mechanizm jest prosty. Telefon od rzekomego urzędnika, obietnica wyższej emerytury i SMS z prośbą o wpłatę konkretnych pieniędzy, w tym przypadku 800 zł.
5: Wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u na Śląsku. Jeśli odbierając telefon macie wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS-u, możecie sprawdzić, kontaktując się z najbliższą placówką. W Częstochowie mieści się przy ulicy Dąbrowskiego lub z Centrum Obsługi Klientów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje zabezpieczenia przeciwhałasowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Od momentu jej otwarcia okoliczni mieszkańcy skarżą się na hałas, który doskwiera nawet ludziom mieszkającym w odległości kilku kilometrów od A1. Na hałas skarżyli się mieszkańcy Wierzchowiska, Wyrazowa, Łojek, a także częstochowskich dzielnic Kiedrzyna, Grabówki czy Lisińca. Wyborcza donosi, że poprawę sytuacji mają zapewnić reduktory, czyli charakterystyczne elementy montowane na szczycie ekranów. Ich główną rolą jest rozpraszanie fali akustycznej, mogą też ją pochłaniać. Prace mają być wykonane do końca roku.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Jak wiemy, Częstochowa weszła w posiadanie terenów po byłych zakładach Elanexu. Mówimy tutaj o ponad 8 hektarach. Miasto złożyło też odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecydował o objęciu tego terenu ochroną konserwatorską. Przypomnę też, że w miejscu fabryki ma powstać stadion na około 15 tysięcy miejsc.
0: O tym się mówi.
1: Włodzimierz, tutaj rzecznik miasta, powie nam teraz o inwestycjach w Częstochowie w ramach rewitalizacji miasta, ale na dłużej zatrzymamy się też przy temacie miejskich żłobków. Tu mamy naprawdę dobre informacje.
8: Działania w zakresie tego programu nie zależą wyłącznie od miasta. Jeżeli chodzi o miasto, zależą w dużej mierze także od możliwości finansowych w tym zakresie. Natomiast w tych innych obszarach, tych, gdzie tak naprawdę mamy obszar wskazany, ale to nie jest obszar miasta, to nie jest obszar miejski, to nie jest obszar należący do miasta, na który miasto ma wpływ, no to liczymy także oczywiście na tych gestorów, właścicieli, że oni także będą starali się rewitalizować te przestrzenie, co oczywiście także nie jest łatwe, bo często zależy od tego, jakimi oni zasobami dysponują, z jakich środków też na przykład zewnętrznych mogą skorzystać, żeby sobie pomóc także w tych działaniach rewitalizacyjnych, ale oczywiście chodzi też o takie ogólnomiejskie inwestycje, które prowadzi miasto, a które tym działaniom rewitalizacyjnym w niektórych rejonach sprzyjają. Myślę, że jednym z takich obszarów będących obszarem dążącym do rewitalizacji i mającym szansę na rewitalizację jest Stare Miasto, zwłaszcza w tej części ostatnio bliżej trochę torów kolejowych, połączenie 1 Maja, ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską nad torami kolejowymi, a więc wiadukt, a więc droga, także nowa droga przez tereny Starego Miasta, przez tereny częściowo, można powiedzieć, zdegradowane i łącząca z ulicą Krakowską. No, bardzo ważne połączenie, bo ono nam w sposób bardzo istotny odciąży Śródmieście, zwłaszcza Aleję Najświętszej Marii Panny. Alternatywne połączenie między nie tylko dzielnicą Trzech Wieszczów, ale generalnie tamtą częścią miasta ze Starym Miastem i także z trasą TK91, czyli Aleją Wojska Polskiego, już będącą po modernizacji. Inwestycja znacząco poprawi możliwości komunikacyjne na terenie Starego Miasta, lepiej skomunikuje ten teren i dzięki temu także zachęci inwestorów do działania. Drugą kwestią jest dla nas bardzo ważną, jest odblokowanie terenów byłego Elanexu, który, przypomnę, także jest w kręgu zainteresowania zarówno miasta, jak i klubu RKS Raków w kontekście budowy nowego stadionu piłkarskiego właśnie na tym terenie. Tam komercjalizacja będzie miała rzeczywiście sens, biorąc pod uwagę to, że jest to teren położony blisko centrum miasta i będzie właśnie dobrze skomunikowany chociażby tą nową drogą. W każdym razie, no wiadomo, że jest ta ochrona konserwatorska, ale mimo wszystko jest to teren o dużym potencjale, teren, z którym można wiązać pewne nadzieje związane z inwestycjami takimi prorozwojowymi na terenie Starego Miasta. Można myśleć tutaj o tym innego typu zagospodarowaniu, chociażby jakieś budownictwo mieszkaniowe, usługowe. No generalnie, tak jak wspomniałem, akurat na tym terenie wydaje się, że komercjalizacja jak najbardziej tych przedsięwzięć jest możliwa. W to wszystko też wpisują się inne działania miasta, czyli chociażby to, że rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych bloków komunalnych. Wprawdzie działania deweloperskie dotyczą także, te takie komercyjne działania deweloperskie dotyczą także Starego Miasta i tu można wspomnieć o takich inwestycjach jak Nowa Guzikarnia czy osiedle neonowe, gdzie tak naprawdę są to inwestycje już w dużym stopniu rzeczywiście rewitalizujące pewną część Starego Miasta, bo no, to jest takie budownictwo, które przyciąga nowych mieszkańców, przyciąga najemców, przyciąga

0: życiowej, bytowej, mieszkaniowej, że to wsparcie jest im rzeczywiście potrzebne. Natomiast absolutnie nie będą to mieszkania socjalne, tylko to będą mieszkania przydzielane na zasadzie takiej tak zwanej zwykłej kolejki do mieszkania komunalnego i ze stosowną punktacją dla osób, które są zainteresowane takim najmem. To będą budynki z mieszkaniami jedno-, dwu- i trzypokojowymi. Będzie tam winda, będą wózkownie, będą pomieszczenia techniczne, będzie sporo lokali przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, więc tego typu najm będzie tam oczywiście możliwy. Będą to budynki realizowane też zgodnie ze standardami energooszczędności, oczywiście z całą infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, dojściami, więc mam nadzieję, że to także wpłynie na to, na ten standard wyglądu części ulicy Krakowskiej, która w części jest rewitalizowana, w części jeszcze nie. Natomiast no, tam, gdzie miasto może, gdzie ma swoje działki, czy jest w stanie pozyskać te działki, chociażby właśnie pod budowę i pod mieszkania komunalne, to stara się tę sytuację wykorzystywać. Cała ta inwestycja to blisko 18,5 miliona złotych, natomiast tutaj też miasto oczywiście postarało się o to, aby nie trzeba było tych środków wydatkować wyłącznie z budżetu miasta. Większość tych środków, mamy nadzieję, będzie pochodzić ze tak zwanego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i ponad połowę, a może nawet do 80% będziemy w stanie sfinansować właśnie z tego Funduszu Dopłat. W tym czasie także Stare Miasto będzie zyskiwać kolejne inwestycje, także te prywatne, które będą prowadziły do takiej pełnej rewitalizacji, czy większościowej rewitalizacji tego terenu, który naprawdę jest terenem atrakcyjnym i będzie coraz lepiej skomunikowany.
1: Zmieniamy temat.
2: Skoro dziś dużo mówimy o planach, to zaglądamy do Myszkowa i pytamy burmistrza Włodzimierza Żaka, na co w kwestii inwestycji mogą liczyć mieszkańcy.
3: W zasadzie jesteśmy bardzo mocno rozpędzeni. No będziemy musieli teraz przede wszystkim podkręcać to, co zaczęliśmy, a sporo mamy tych inwestycji. No pewnie taka kluczowa, która się ciągle dzieje, to rewitalizacja centrum miasta. To w zasadzie jest jeden wielki plac budowy. Powstaje droga przy dworcu.
2: Nie jest to łatwa inwestycja, ale bardzo potrzebna. Jak mieszkańcy sobie radzą?
3: W warunkach mamy niesamowitą taką zdolność, że szybko się adoptujemy. Oczywiście łatwiej adoptować się do rzeczy przyjemniejszych, jeżeli coś zmieniamy na lepsze, ale też do trudniejszych warunków się potrafimy dostosować. No i mieszkowianie dzielnie to znoszą. Oczywiście nie powiem, że nie ma jakichś narzekań. Są też czasami takie pragmatyczne podpowiedzi, co można zrobić, żeby te uciążliwości były mniejsze.
2: Czy będzie to centrum miasta, ono już się zmienia przy dworcu PKP zwłaszcza.
3: Tak, no taki najtrudniejszy etap, bo weryfikatorzy społeczni, czyli nasi mieszkańcy, no wykazują też pewną taką dozę niecierpliwości, bo jak widzą na przykład szerszy chodnik niż do tej pory, no to mówią, to będzie więcej betonu niż do tej pory, a gdzie zieleń? Dopiero tłumaczymy, że nasadzanie zieleni będą robione jako inny etap, natomiast w tej chwili te szersze chodniki to również zapewnienie dojazdu do centrum przesiadkowego, które mamy nadzieję powstanie i wtedy na tym dotychczasowym chodniku musi mieć również miejsce dla rowerzystów.
2: Ta rewitalizacja rzeczywiście pięknie będzie wyglądać.
3: Mam nadzieję, że tak. No robimy wszystko, żeby to wyglądało tak, jak na zaprezentowanych koncepcjach.
2: O trwającej wielkiej rewitalizacji w Myszkowie mówił burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. Tymczasem mamy jeszcze kilka informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście wszystkich zainteresowanych jak zwykle odsyłam do oddziału ZUS w Częstowie przy ulicy Dąbrowskiego, a póki co raz jeszcze witamy się z panią rzecznik Beatą Kopczyńską.
1: Ciekawe spotkanie.
4: Masz za sobą lata na własnej działalności lub zleceniach. Od 1 maja te okresy mogą oficjalnie powiększyć twój staż pracy u obecnego pracodawcy. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Wyjaśniamy, jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Już od 1 maja wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora, będą mogli doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach cywilnoprawnych. Do tej pory z tego przywileju korzystali jedynie pracownicy sfery budżetowej. Nowelizacja kodeksu pracy pozwala na uwzględnienie w stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu, okresów aktywności zawodowej innych niż etat. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń ubezpieczeń społecznych zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Katalog obejmuje między

0: innymi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia agencyjnej lub współpracę przy nich, korzystanie z tak zwanej ulgi na start, bo pierwsze 6 miesięcy w ramach ulgi na start to jest brak składek na ubezpieczenia społeczne, płaci się jedynie składkę zdrowotną i okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności. Nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak jest na przykład w przypadku uczniów lub studentów do 26 roku życia, którzy pracują na umowie zleceniu i nie odprowadzane są za nich z tytułu tej umowy żadne składki. Jak uzyskać takie zaświadczenie ZUS? Procedura jest prosta i w pełni cyfrowa. Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek USP poprzez portal e-ZUS. Ważne rozróżnienie. Wniosek USP dotyczy okresów po 1 stycznia 1999 roku. Natomiast jeśli pracownik chce potwierdzić staż sprzed tej daty, czyli przed 1 stycznia 1999 rokiem, to musi wówczas złożyć formularz US-7. Zaświadczenia generowane przez system nie wymagają odręcznego podpisu urzędnika, zawierają nadruk imienia, nazwiska i stanowiska, co jest w pełni zgodne z prawem. ZUS przygotował także ułatwienia dla firm w celu weryfikacji przedkładanych przez pracowników zaświadczeń. Autentyczność zaświadczeń wystawionych na wniosek USP można sprawdzić online na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS.pl w zakładce Wyszukiwarki i usługi. Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna. Jak dotąd, od 1 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynęło ponad 632 tysiące wniosków, na podstawie których wydano blisko 1 100 000 zaświadczeń. A więcej informacji o okresach doliczenia do stażu pracy można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcam, jest też tam tutorial, jak złożyć taki wniosek USP, czy w jaki sposób właśnie, które okresy obejmuje wniosek USP, US7. Także zachęcam do zbierania, potwierdzania i informacji z naszej strony internetowej.
1: To warto wiedzieć.
0: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zakończył ubiegły rok z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 miliardów złotych. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. W 2025 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zebrał 458 miliardów 200 milionów złotych przychodów. Wydatki wyniosły 456 miliardów 200 milionów złotych. Fundusz utrzymał więc wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów. Składki na ubezpieczenia społeczne przyniosły 377 miliardów 200 milionów złotych, o 9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynikał z wyższych wynagrodzeń i większej liczby ubezpieczonych. Na koniec roku było ponad 16 milionów 300 tysięcy osób zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. To o 34,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami. Ich udział sięgnął 7,9%. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 64 miliardy 400 milionów złotych dotacji z budżetu państwa. To tylko 79,1% kwoty założonej na 2025 rok. Fundusz potrzebował o 17 miliardów złotych mniej niż zakładano. Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia wzmacniają stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy ograniczać wsparcie z budżetu państwa. Najwięcej środków Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na emerytury i renty. W ubiegłym roku było to prawie 404 miliardy złotych. To aż 89% wszystkich wydatków, które wzrosły o 9,4% rok do roku.
2: Te wszystkie informacje dotyczące płatników także z Częstochowy przekazała nam Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Są lasy, rzeki, strumienia, w nich na przykład pstrągi, są też wapienne ostańce, jaskinie i wiele innych atrakcji. To kryje obszar Jury. Są też malownicze wsie, miasta i miasteczka.
1: Ciekawe spotkanie.
3: Justyna Nowak i jestem przewodnikiem jurajskim.
4: Janusz Nowak, również jestem przewodnikiem jurajskim.
2: To od jakiego miejsca zaczniemy, jeżeli jesteśmy w Żarkach? Pierwszy taki punkt.
3: Ja bym zaczęła od Kirkutu, czyli od takiej tradycji, która łączyła kiedyś mieszkańców dawnych Żarek, czyli Żydów i Polaków. No bo Żarki przed II wojną światową były, jakby nie patrzeć, sztetlem. Więcej było tu ludności żydowskiej niż ludności polskiej, a w tej chwili jedyna pamiątka po nich to jest ten Kirkut, no i synagoga i łaźnia.
2: Tak obrazowo, żeby było, jak wygląda ten żydowski cmentarz dzisiaj?
3: W tej chwili są to macewy, zostały one w ogóle poustawiane z powrotem, bo kiedyś po wojnie zostały poprzewracane, porozbijane, zniszczone. W tej chwili w latach 70. w czynie społecznym one zostały ustawione i można na ten cmentarz pójść, pochodzić między tymi macewami, pooglądać je, zobaczyć symbole. Jest ich bardzo dużo, bo jest około 1200 macew. Jest to jeden z największych cmentarzy żydowskich na Jurze i przez to jest bardzo ciekawy. W tej chwili został też odkryty przez pana Wojciecha Mszyce grobowiec rodzinny rodu Bauererców i znaleziono też pozostałości po Ochel.
2: To takie miejsce w samym centrum miasta.
3: Tak, bo tak naprawdę wystarczy parę kroków i przechodzimy w takie zaciszne miejsce, gdzie jest Kirkut, a zaraz obok jest ulica, gdzie jeżdżą samochody i która tętni życiem.
2: Ja byłam dzieckiem, ten teren w ogóle nie był ogrodzony. Tam normalnie przechodziło się tak jakby na skróty.
3: Nic się nie zmieniło. Ten teren nadal jest otwarty. Wszyscy mogą wejść i przejść sobie przez niego i spokojnie go zwiedzić.
2: Mieszkańcy też przychodzą, dopytują, czy bardziej turyści z zewnątrz?
3: Myślę, że bardziej turyści z zewnątrz.
2: Teraz tak, przyjeżdżamy grupą zorganizowaną, kontaktujemy się tutaj z wami, z przewodnikami jurajskimi, czy nie wiem, jesteśmy gdzieś na miejscu i pytamy jeden drugiego?
3: Najlepiej się zapytać o przewodnika. Przewodnik zawsze opowie więcej, pokaże więcej rzeczy, które tak naprawdę nie dopatrzymy, ale gmina też posiadała kiedyś takie tourguidy do zwiedzania Żarek właśnie szlakiem kultury żydowskiej. Myślę, że one dalej są do wypożyczenia w punkcie informacji turystycznej. Można taki tourguide sobie założyć i przespacerować się po Żarkach.
2: Obiekty, te fajne miejsca turystyczne, one w Żarkach znajdują się w niedalekiej okolicy, więc skoro już jesteśmy tam przy cmentarzu, to potem gdzie?
5: To zależy od przewodnika.
2: Każdy ma swoją trasę?
5: Tak, każdy mniej więcej ma swoją trasę i każdy prowadza od innego punktu zaczyna. Gdybym ja miał dalej prowadzić, to najprawdopodobniej bym poprowadził przez Lasek Sejmikowy w kierunku Naleśniów.
2: Cóż w tym lasku jest takiego?
5: Jest lasek. To jest taka najbliższa droga właśnie do sanktuarium maryjnego, żeby nie powtarzać tej samej drogi z turystami, czyli pokazujemy i idziemy wzdłuż ulicy Sosnowej, kierujemy się na Lasek Sejmikowy, w międzyczasie pokazujemy następną atrakcję turystyczną, która jest w Żarkach, czyli basen i właśnie koło kapliczki świętego Jana Nepomucena idziemy ścieżką przez Lasek Sejmikowy w kierunku Naleśniów i odkrywamy Leśniów tak naprawdę od drugiej strony, sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin. Odkrywamy źródełko, w międzyczasie mamy możliwość opowiedzenia turystom historię właśnie sanktuarium, a następnie już odkrywamy przepiękne sanktuarium, które u nas jest.
2: Takie trzy rzeczy, które pana ujmują właśnie w tym miejscu.
5: Mówimy o sanktuarium. Historia, czyli jako pasjonat historii, dlaczego się to w ogóle tutaj znalazło. Przepiękne barokowe wnętrze i niepowtarzalna figurka lipowa uśmiechniętej Madonny, których jest tylko kilka, a my mamy jedną z nich.
2: Powiemy trochę o tej historii? Żeby zacząć opowieść?
5: A to trzeba tu księcia Opolczyka zapytać, który tutaj z rycerzami podróżował, który wiózł tak naprawdę obraz Czarnej Madonny do Częstochowy. A historia tak się splotła, że musiał się zatrzymać tutaj u nas, niedaleko Żarek, w Leśniowie. A co było dalej, to już trzeba przyjechać i posłuchać historii.
2: To jest takie miejsce dobre na każdą porę roku.
5: Tak, Leśniów jest dobry na każdą porę roku, ale całe Żarki są bardzo dobre na każdą porę roku, ponieważ atrakcje turystyczne, które mamy u nas w gminie, wszystkie atrakcje są pod dachem. I tak naprawdę poza Kirkutem, gdzie musimy ubrać kurtkę przeciwdeszczową, potem zwiedzając wszystkie atrakcje i wszystkie wszystkie muzea mamy pod dachem, a więc możemy sobie zaplanować weekend czysty i tak naprawdę i dorosły, i dzieciak, i dzieci będą mieli świetny weekend, a nie zmokną.
2: Potem co, młyn?
3: No myślę, że tak akurat od drugiej strony idąc, to właśnie fajne byłoby Muzeum Dawnych Rzemiosł w Młynie, zarówno jako sam budynek, jak i jego zawartość, czyli to, co się w środku znajduje i o czym by nam opowiedzieli przewodnicy z Młyna. A stamtąd ruszyłabym dalej już w stronę stodu, czyli takich dawnych zabudowań gospodarczych w Żarkach. No chyba, żeby padało, to wtedy faktycznie można przejść z punktu do punktu, bo oprócz Młyna mamy też takie inne atrakcje turystyczne w Żarkach zamknięte pod dachem, czyli mamy papugarnię, mamy Hokus Pokus, czyli Muzeum Lizaków, mamy Wehikuł Czasu, który my prowadzimy i gdzie przybliżamy historię średniowiecza, więc tak naprawdę takich atrakcji w bardzo małych Żarkach jest dosyć sporo.
2: Są takie historie, o których mieszkańcy mało wiedzą albo wcale i mogliby się zdziwić, zaskoczyć?
5: To znaczy powiem...
2: Albo miejscem?
5: To znaczy powiem tak, starsze pokolenie nie, młodsze pokolenie tak naprawdę mieszka w Żarkach, a nie zna Żarek. Ja jestem też nauczycielem w zespole szkół w Żarkach, więc mam styczność z młodzieżą, która tutaj uczy się u nas w Żarkach i prowadzę wycieczki z młodzieżą i tak naprawdę idziemy na wycieczkę, ja zaczynam im opowiadać i nagle oni robią wielkie oczy. To jak? To tu żyli Żydzi, tu było getto, to się tak zmieniło, to tu był zakład przemysłowy tam, gdzie teraz nasza Biedronka stoi naprzeciwko szkoły. Tak naprawdę ta historia, ona powolutku, jeśli nie przypomina, nie ma ludzi, którzy o nią dbają, umiera tak naprawdę. Najlepszym przykładem jest pan Mszyca, który tak naprawdę odkrywa, albo inaczej, pilnuje, żebyśmy nie zapomnieli naszej historii, naszego miasta, która była ściśle powiązana z historią tak naprawdę żydowską. Niektórzy mieszkańcy Żarek nie chcą o tym pamiętać. Miałem raz spotkanie z osobą, która mieszka w Żarkach. Mówię, że tu Żarki żydowskie, nie żydowskie, miasto. Mówię, tak, to miasto, ale przed wojną, przed II wojną światową potocznie nazywało się Żarki Żydowskie, Żarki Letnisko i jak mówiłem, że mieszkam w Żarkach, to drugie pytanie, które pytało, które Żarki, czy żydowskie, czy Letnisko? Mówię, nie, mówię, miasto żydowskie. Tak się po prostu to przyjęło, wymazując tego, nie chcąc o tym pamiętać, tak naprawdę zapominamy naszą własną historię. O punktach, które pani się pytała, czy ludzie na przykład znają i pamiętają, to jest na przykład jedna kapliczka w Żarkach, koło cmentarza, wbrew pozorom, jak idzie się na Jaworznik, to jest mała kapliczka, którą jakaś babinka sobie o nią dba i to jest kapliczka upadku Pana Jezusa. Ja kiedyś tak zacząłem się zastanawiać, a skąd to się w ogóle wzięło? No i to dokopałem się do historii, że był kiedyś tutaj po prostu włamanie do kościoła. Ukradli kielich, ukradli hostię i złodzieje uciekając porzucili hostię dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi teraz ta kapliczka. Gdybyśmy się zapytali mieszkańców Żarek, czy oni wiedzą, co to jest i gdzie się znajduje, stawiam, że 80% nie ma kompletnie zielonego pojęcia.
2: Wiem gdzie, ale nie znam historii, powiem szczerze.
5: No to są właśnie takie ciekawostki, które my jako przewodnicy staramy się zawsze odkopać i opowiedzieć nawet, jak oprowadzamy.
2: O tej tematyki żydowskiej no, Żarki nie uciekną, bo przecież Dom Kultury to kiedyś była synagoga żydowska.
3: Dokładnie tak. To była duża synagoga, bo w Żarkach były dwie synagogi. Była mała synagoga, której zarys możemy tylko obejrzeć na parkingu obok Domu Kultury. Z tyłu znajdowała się dawna szkoła, czyli Czedar. Tam też był budynek dodatkowy szkoły. I jeszcze bardziej z tyłu była łaźnia żydowska. I wszyscy właśnie myślą, że stara łaźnia, ten budynek to jest ten naprzeciwko Domu Kultury, ale to była łaźnia dla ludności polskiej, a łaźnia żydowska stała przy rzeczce, przy Leśniówce z tyłu za Domem Kultury, dlatego, że oni nie mogą używać do mycia się, w szczególności hasydzi, wody bieżącej. Oni używają deszczówki i później ta woda musi spłynąć do rzeki. Tam też znajdowała się ubojnia rytualna drobiu, bo jeszcze była ubojnia dużych zwierząt, ale w całkiem innym miejscu. Więc tak naprawdę tych zabudowań było wiele, a teraz one są troszeczkę mylone przez mieszkańców ze względu na nazwy, które się przyjęły, a niekoniecznie pamiętamy, co w nich kiedyś było.
1: Ciekawe spotkanie.
3: Justyna Nowak i jestem przewodnikiem jurajskim.
4: Janusz Nowak, również jestem przewodnikiem jurajskim.
2: Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
5: Na historię przemysłową Żarek. Steinkeller zaczął tutaj budować fabrykę Steinkellerówek, czyli powozów, że było, mieliśmy, mówi, że było oświetlenie gazowe. No, nie do końca tak, bo to nie było całego miasta, tylko jego posiadłości, ale ono było tak naprawdę. Dzięki temu, że powstały tutaj zakłady przemysłowe, to Żarki w pewnym momencie były tak naprawdę znalazły się na mapie przemysłowej Polski. Wiadomo, potem okres I II wojny światowej, to, że kolej została warszawsko-wiedeńska wybudowana w Myszkowie, a nie w Żarkach, spowodowało to, że ten przemysł Żarek częściowo się wycofał, aczkolwiek mamy fajną kartę historii Żarek, kiedy Żarki tak naprawdę potem były jednym z miast, które specjalizowały się w produkcji obuwia. Jak opowiadam, że co drugi dom to był szewc, a co trzeci to cholewkarz, a co czwarty to hurtownia i tak naprawdę sądzę, że 1/3, jak nie 1/2 społeczności tutaj żareckiej produkowała buty.
2: Ale był jeden kowal.
5: Nie, było kilku kowalów. Był kowal na pewno na ulicy Górki, pamiętam, po lewej stronie, naprzeciwko starego, tam gdzie się znajdował stary Kirkut, gdzie jest pomnik pamiątkowy. Na pewno był drugi kowal, jak się idzie z Leśnej przez rzeczkę, nie pamiętam, jak tam się nazywa ulicy, tam na pewno na targowisko, tam był też kowal na pewno, bo pamiętam jak kuli konia, że mieszkałem niedaleko, no to zazwyczaj się to widział. Także ja na
2: pewno. Ależ to klimaty były.
5: Za moim domem starym było stare targowisko dużych zwierząt, czyli co sieroda, za płotem miałem krowy, konie, świniaki. To nie było w miejscu teraz, gdzie znajduje się targowisko, tylko to było po drugiej stronie, przy ulicy Sosnowej, tam gdzie teraz jest ZTZ, a tak naprawdę znajduje się teraz przedszkole.
2: No tak, a potem ten targ zwierzęcy został przeniesiony już tam w ten, powiedzmy, taki współczesny.
5: To były sierody i to był tak zwany targ, jak ja to nazywam, zwierzęcy albo rolniczy. I potem sobotni, czyli tam już było wszystko. Aczkolwiek bardziej ten sobotni poszedł dla właśnie, przekształcił się w takie targowisko, a ten środowy dalej został bardziej taki rolniczy.
2: To nie jest za duże miasto, ale ma taki niesamowity urok, bo z jednej strony rzeczywiście miasto, a z drugiej strony jeszcze takie te klimaty, takiej ludowości, takiej tej tradycji, właśnie gdzieś tam ktoś tego konika jeszcze masz chyba coraz mniej.
5: To znaczy rolniczych jest zdecydowanie mniej. Rolnicy się znajdują w Żarkach, ale bardziej w tych wioskach okolicznych, naokoło Żarek. W Żarkach nie kojarzę żadnego rolnika. Pszczelarze to kojarzę.
2: Czyli macie żarecki miód?
5: Oczywiście.
3: Wszystko mamy tak naprawdę. Sery bardzo dobre, owcze, nie owcze, kozie, tak, mamy właśnie swój miód. Tutaj mamy chleb taki regionalny, więc takich produktów można znaleźć całkiem sporo i to właśnie na jarmarku w Żarkach.
2: Turyści pytają właśnie o takie lokalne przysmaki.
5: Ja zazwyczaj, jeśli polecam, to tarczuch. Tatarczuk, czyli ten słynny żarecki chleb, lekko słodkawy, produkowany tylko jak jest ciepło. Czasami mamy turystów w wehikule czasu i oni tak chcieliby coś spróbować. Ja mówię, no to musicie przyjechać, szczególnie w zimę. Mówię, to musicie przyjechać w lato albo od wiosny do jesieni. To wtedy można iść na targ i spróbować tatarczucha. Dlaczego teraz nie? Ten chleb nie rośnie, jak jest ujemna temperatura. Ale na przykład czasami robimy też w wehikule, jak przyjeżdża turysta, szczególnie indywidualny i chciałby coś spróbować, by staramy się też pokazać, jak wyglądało jedzenie, picie w średniowieczu. I to na przykład mamy taką naszą specjalność, to jest ogórki z miodem. Były traktowane w średniowieczu jako deser i w czasie Juromanii, kiedyś mieliśmy właśnie poczęstunek średniowieczny, nasz własny miód z leśnej pasieki na Pustkowiu, plus ogórki z targu od rolnika i wszyscy byli zachwyceni, bo nikt nie spodziewał się, że można połączyć tak smaki, a średniowiecze właśnie słynęło z dziwnych połączeń, których teraz już byśmy nie zrobili.
2: Żarki, miasto średniowieczne.
3: Tak, jak najbardziej. Prawa miejskie uzyskało dosyć wcześnie, później te prawa zostały potwierdzone przez Władysława Jagiełę w 1406 roku. Później tak naprawdę Żarki uzyskały w połowie XVI wieku najważniejsze prawo, czyli prawo do targów, które pozwoliły się tym Żarkom tak naprawdę rozwinąć, bo one ściągnęły targi ludność żydowską. Też tak naprawdę to miasto, które handlowało, to miasto się rozwijało, więc to już było takie bardzo fajne i bardzo dobrze nadane prawo tutaj dla Żarek.
2: Szlak Ordy Gniazd jest długi i szeroki i nie tylko Żarki znajdują się na tym szlaku. A z Żarek to już naprawdę krok mamy do zamku w Mirowie czy zamku w Bobolicach. Można też porozglądać się po Górze Jaworznickiej.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Częstochowskie MPK ma już potwierdzenie dofinansowania do zakupu 4 nowych autobusów elektrycznych, a także rozbudowę zaplecza technicznego dla zeroemisyjnego taboru. To w ramach wartego blisko 25 milionów złotych projektu No dłużej zatrzymamy się w częstochowskim przedsiębiorstwie.
1: Co słychać w Częstochowie?
2: Będzie o tym, jak przedsiębiorstwo zmieniło się na przestrzeni lat. O tym wszystkim podczas naszego spotkania z rzecznikiem MZK w Częstochowie, Maciejem Hasikiem.
6: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MBK, dekada około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nieczęsto proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że co prawda teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne, przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować.
2: A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
6: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą, 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone, stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebna jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny i karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka. czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć, ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie, i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza. To bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu. Więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłonę dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
2: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
1: Kryminalna Częstochowa.
2: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijok z policji.
7: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie no w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie no, tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie mam. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale no, ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No, teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś bierze udział w, nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, no pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, no to naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy, i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście tutaj jest ta duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
2: Sebastian Biok z policji mówił o zagrożeniach, jaką jest działalność phishingowa wykorzystująca wizerunek popularnej firmy platformy streamingowej. Częstochowska policja apeluje o rozwagę i oczywiście ostrożność w sieci. Edyta Czekaj, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Edyta Czekaj, zapraszam. Pięknie rewitalizuje się Częstochowa. Ośrodki kultury, także te nasze, walczą z hejtem, a rowerzyści zyskają, bo przybędzie dróg rowerowych, są pieniądze. Raz jeszcze witam i zapraszam na program.
1: O tym się mówi.
2: Częstochowa podpisała umowę z wykonawcą, który zajmie się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Chodzi o te zgromadzone przy ulicy Koksowej. Pójdzie na to 8 milionów złotych. O środkach, jakie idą i pójdą jeszcze na ten wielki, niewygodny problem, już teraz w materiale Paulinę Kozioł.
1: Ekologia w Częstochowie.
3: W latach 2025-2027 na utylizację niebezpiecznych odpadów w Śląskiem zostanie przeznaczone łącznie 360 milionów złotych. Region jest największym beneficjentem ministerialnego programu, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
4: W ubiegłym roku informowaliśmy o tym, że dzięki programowi realizowanemu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska będziemy usuwać odpady na terenie województwa śląskiego. Wówczas informowaliśmy o trzech lokalizacjach, to jest Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Mykanów i tam prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. To są duże składowiska i usuwanie tych odpadów będzie kontynuowane również w tym roku. Łącznie z tych trzech składowisk w ubiegłym roku usunięto prawie 10 tysięcy ton szczególnie niebezpiecznych odpadów. Natomiast w wyniku naboru, który ogłosiła pani minister, w tym roku udało się wyłonić dodatkowe 7 lokalizacji, w których będą usuwane szczególnie niebezpieczne odpady. To są dwie lokalizacje w Sosnowcu, to jest lokalizacja w Szczekocinach, Koziegłowach, Łaziskach Górnych, Piekarach Śląskich, a także w Sławkowie. Dzięki temu mamy zagwarantowane środki na prowadzenie działań związanych z skutecznym usunięciem niebezpiecznych odpadów w 10 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. Łącznie od początku funkcjonowania tego programu, który rozpoczęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czyli od 2005 roku, po zapewnienia finansowe, które już otrzymaliśmy na 2027 rok, wydamy w województwie śląskim na ten cel 362 miliony złotych. To są środki, które pozwolą na bezpieczne zutylizowanie tych 10 składowisk szczególnie niebezpiecznych odpadów. Ja chciałem podziękować bardzo służbom, które dokonały wcześniejszej identyfikacji tych składowisk, dlatego że w programie, które ogłosiło ministerstwo, bardzo istotnymi kwestiami były kwestie związane z zagrożeniami na przykład dla wód powierzchniowych, bliskością zabudowań, bliskością do infrastruktury krytycznej, sposobem magazynowania odpadów, rodzajem magazynowania odpadów. Służby w województwie śląskim dokonały takiego gruntownego rozpoznania i charakterystyki składowisk szczególnie niebezpiecznych odpadów. Również samorządy dołożyły wszelkich starań, żeby wydać stosowne decyzje związane z usunięciem odpadów, dlatego mogliśmy się skutecznie ubiegać o środki i dziś mogę właśnie powiedzieć z takim zadowoleniem, że na 12 zadań, które są realizowane w skali kraju, 10 zadań jest realizowanych właśnie w województwie śląskim. Dzięki tym środkom, które przeznaczyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jestem przekonany, że bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego wzrośnie, dlatego że te bomby ekologiczne, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, zostaną zutylizowane. Mówimy tu zarówno o takich składowiskach, jak to, na którym się znajdujemy, które dwukrotnie ulegało podpaleniu, ale mówimy także o składowiskach, które w tym momencie, gdzie odpady znajdują się po prostu w beczkach, w mauzerach i te odpady zostaną bezpiecznie zutylizowane.
2: A sama Częstochowa starała się o dotację na usunięcie odpadów nielegalnie zgromadzonych przy ulicy Koksowej. Teraz po pozytywnej weryfikacji miasto oczekuje na pieniądze. Tu akurat z kasy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
1: Muzea w Częstochowie.
5: Łukasz Gierzyński, specjalista do spraw promocji Muzeum Częstochowskim.
2: Co nas czeka? Jakie wystawy, jakie wydarzenia?
5: No z bieżących wystaw to w pierwszej kolejności oczywiście poleciłbym naszą wystawę Bombkowa Historia Częstochowy. która jest naszym sztandarowym produktem w tym momencie. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Wszystkie oprowadzenia kuratorskie zbierają komplety, a było już ich kilka. Generalnie jest to wystawa, która przygotowana przez dział etnografii. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury. Jest to wystawa poświęcona oczywiście bombkom, aczkolwiek nie stricte w kontekście religijnym Świąt Bożego Narodzenia. Jest to poświęcone rzemiosłu wytwarzania bombek w regionie częstochowskim. I panie na wystawie opowiadają również właśnie o tym etapie produkcji. Pracowały w tej wystawie firmy, kilkanaście firm z regionu częstochowskiego, które się w tym specjalizują. Jest to bogata część dorobku historycznego tutaj, takiego rękodzielniczego w Częstochowie.
2: No i to taka wystawa, która zachwyci każdego, i dużego, i małego. No bo któż z nas nie lubi świąt, nie lubi bombek tych kolorowych, przeróżne kształty, wzory? No rzeczywiście to są takie dzieła sztuki.
5: To są takie małe dzieła sztuki i faktycznie jak się wejdzie już na tę salę, gdzie są wyeksponowane produkty, czyli bombki tych naszych artystów, można to tak w sumie nazwać, no to w szczególności najmłodsi popadają w zachwyt, a dorosłym też się bardzo podoba.
2: Za chwilę Wielkanoc, a my jeszcze możemy cieszyć się tym Bożym Narodzeniem. Do kiedy?
5: Tak jak wspomniałem, nie jest to ściśle wystawa organizowana w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Jest to temat bardziej ogólny, skoncentrowany na rzemiośle. I cały czas się cieszy bardzo dużym powodzeniem, nawet już w okresie w sumie Wielkiego Postu w tym momencie. Wystawę będzie można oglądać do 29 marca.
2: A w międzyczasie co jeszcze?
5: W międzyczasie mamy drugą wystawę w tym momencie w Galerii Dobrej Sztuki pani Ewy Powroźnik, Pomiędzy naturą a abstrakcją. Są to obrazy namalowane przez panią prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków imienia Jerzego Dudy Gracza. Będzie otwarta do 8 marca.
2: Żebyśmy już wiedzieli, że to rzeczywiście pełna paleta.
5: Praktycznie przez cały rok odbywają się zajęcia dla dzieci, zajęcia edukacyjne, warsztatowe. Dział archeologii przygotował bardzo ciekawy projekt dotyczący malarstwa jaskiniowego, gdzie oprócz tego, że uczestnicy dowiedzą się coś w tym zakresie, to również będą mogli spróbować swoich sił w namalowaniu tego typu fresków.
2: Miałam zapytać o te wystawy stałe. Oczywiście nie będziemy tutaj o wszystkich mówić, ale taka, która rzeczywiście od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, nie wiem, może jest gdzieś uzupełniana, tak jak to się dzieje chociażby w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu?
5: To znaczy, to ja może bym zaczął od tej wystawy, która może nie cieszy się powodzeniem od lat, ponieważ została w 2024 roku otwarta.
2: No to świeżynka.
5: Więc jest to nasza wystawa w ratuszu, Częstochowa, spojrzenie w przeszłość. Jest to no taki bardzo szeroki przekrój dziejów miasta i miejsca tak naprawdę od czasów prehistorycznych aż do lat 20. drugiej dekady XX wieku. Serdecznie zapraszamy, jest to bardzo ciekawy spacer historyczny po mieście.
2: Mhm. No i co tam zobaczymy? Tak pokrótce, tylko żeby zachęcić, wie pan, jakieś smaczki rzucić nam tutaj.
5: Znaczy, no to jest wystawa przygotowana praktycznie przez dwa działy, czyli archeologiczny i historyczny, więc artefakty gromadzone w ramach zbiorów tych dwóch działów, czyli właśnie różnego rodzaju na przykład kości zwierząt, które żyły w dawnych czasach tutaj w tym regionie, a z kolei w historii no to już bogaty zestaw map, broni, również obrazów, dokumentów. No, bogaty przekrój dziejów miasta już takich bardziej historycznych.
2: Otóż wiem, że nie macie jednego budynku, tylko kilka.
5: Tak, generalnie nasze wystawy odbywają się w 8 budynkach. Oprócz ratusza i Galerii Dobrej Sztuki, o których już wspomniałem, jest jeszcze stary ratusz na Starym Rynku, gdzie też jest wystawa archeologiczna. Można zwiedzać piwnicę starego ratusza, pierwszego ratusza w mieście. Jest rezerwat archeologiczny na Rakowie, gdzie z kolei mamy cmentarzysko kultury łużyckiej i towarzyszącą mu wystawę z mroku dziejów. Dom poezji, czyli Muzeum Haliny Poświatowskiej. Dalej Muzeum Żydów Częstochowian, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Bogata wystawa zbierająca dorobek tutaj właśnie dokumentująca wydobycie rud żelaza w tym regionie, w regionie częstochowskim. Pawilon wystawowy nie ma swojej stałej wystawy, jest używany do wystaw czasowych, przeważnie malarstwa, fotografii. I czy jeszcze o czymś zapomniałem? Chyba nie. Chyba już wszystkie obiekty.
2: Dużo, dużo. W każdym razie rzeczywiście dużo i ta tematyka też różnorodna, dlatego mówię, tutaj każdy znajdzie sobie jakiś swój temat i klimat. Czy macie taki jakiś czasowy okres, gdzie jesteście zamknięci, wyłączeni?
5: To znaczy, jeżeli chodzi w skali roku, to nie. Działamy przez cały rok. Jedyny dzień, w którym, no jest to chyba dość standardowy zwyczaj w przypadku muzeów, no mamy nieczynne w poniedziałki.
2: Jak was znam, to pewnie już wszystko macie dopięte na ostatni guzik.
5: No może nie będę zdradzał wszystkich szczegółów dotyczących całego roku, ale na przykład w marcu mamy już zaplanowane dwa wernisaże, myślę, że bardzo ciekawe. Pierwszy będzie już 8 marca pani Joanny Ambros. Będzie to wystawa malarstwa i plakatu. Jest to artystka, która pochodzi z Częstochowy, skończyła tutaj liceum plastyczne. Teraz już wyjechała, mieszka na stałe gdzie indziej, ale wraca do nas z wystawą, więc się też bardzo cieszymy z tego powodu.
2: Tak, my lubimy takie powroty.
5: Tak, więc zapraszamy 8 marca o godzinie 17 właśnie do pawilonu wystawowego. Na obu piętrach bardzo duża wystawa. No myślę, że będzie co oglądać. Tak.
2: Czy jeszcze coś w marcu?
5: I jeszcze ten drugi wernisaż marcowy, 13 marca, czyli no, niecały tydzień później. Tym razem w Galerii Dobrej Sztuki, czyli w dawnej Popówce przy Alei Najświętszej Marii Panny 47. Będzie wystawa malarstwa pana Bartłomieja Jarmolińskiego pod tytułem Osobowość złożona. Jest to malarstwo współczesne, aczkolwiek korespondujące. Pan artysta koresponduje swojej twórczości z takimi postaciami sztuki w naszym kraju, jak Malczewski, Wyspiański czy pani Poznańska. Pana Malczewskiego też mamy obrazy u siebie, więc to też tak jest taki, tak można sobie zobaczyć wystawę pana Jarmolińskiego i wejść piętro wyżej i się zanurzyć w tej już tej sztuce takiej ugruntowanej, tak, historycznej.
2: Dokładnie. A czy wiosna będzie bogata w muzeum w Częstochowie?
5: Marzec to już praktycznie wiosna, tak? W kwietniu szykuje się bardzo ciekawa wystawa. Myślę, że to będzie duże wydarzenie w skali miasta, może nawet i nie tylko miasta. Będzie wystawa fotografii również w pawilonie wystawowym pana Jacentego Dętka, Credo. No jest to postać w tej branży, w tej dziedzinie sztuki już rozpoznawalna w całym kraju. Miał swoją współpracę z National Geographic i różnymi innymi branżowymi i nie tylko czasopismami. Tutaj zbyt wielu szczegółów jeszcze zdradzić nie mogę, ale myślę, że w marcu już będziemy więcej publikowali na ten temat, więcej promowali to wydarzenie i już serdecznie zapraszam na otwarcie tej wystawy w kwietniu.
2: Mhm. A macie też coś z klimatów takich multimedialnych? Gdzieś wykorzystujecie właśnie multimedia do wystaw?
5: To znaczy generalnie multimedia są wykorzystywane w większości naszych wystaw, w szczególności w tych stałych i tych nowszych, tak jak na przykład Częstochowa Spojrzenie w przeszłość, czy Historia Częstochowy Miasta nad Wartą w Starym Ratuszu. Tak, wykorzystujemy.
2: Dzieciaki to lubią szczególnie.
5: Lubią, oczywiście, tak. Może w maju nie będę za bardzo wybiegał. Czerwiec nawiążę może jeszcze tylko do rocznicy, która koncentruje wokół siebie w tym roku w mieście bardzo dużo wydarzeń. Jest to dwustulecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy, które będzie miało miejsce, rocznica będzie miała miejsce w sierpniu, 19 sierpnia i na ten też dzień planujemy wystawę historyczną poświęconą mapom, projektom, no taką typową wystawę historyczną, okolicznościową na potrzeby właśnie uświetnienia tego zacnego jubileuszu. Urząd Miasta koordynuje te wszystkie wydarzenia i on na pewno wie dokładnie, urzędnicy wiedzą dokładnie, które instytucje w jakim stopniu się angażują, aczkolwiek tak, no jest tutaj, można powiedzieć, pospolite ruszenie, tak, wszyscy się w to chcemy angażować.
2: No to jeszcze o jedną rzecz zapytam, panie Łukaszu, jak jest z tym przychodzeniem do muzeum? Rzeczywiście takie tłumy was odwiedzają, czy nie wiem, brakuje jakiejś pewnej grupy, na przykład, nie wiem, młodzieży jest mniej? No bo wiemy, że muzeum się bardzo zmieniło, jest bardzo nowoczesne, to nie są przecież te czasy, kiedy chodziło się w kapciach po muzeum, a czasami nawet bywa, że eksponaty można już dotykać.
5: Z tym dotykaniem to bym nie przesadzał. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli coś można dotknąć, to jest to oznakowane. Tak, więc generalnie raczej dalej nie można dotykać. Oczywiście kapcie już przeszły do historii, więc to już jest temat zamknięty. Nie narzekamy na gości. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem.
2: Zwłaszcza, że macie tak różnorodne chyba, prawda?
5: Tak, dokładnie. Ta różnorodność myślę też tutaj jest kluczem do sukcesu. Wiadomo, że no, na jedne przychodzą tłumy, tak jak na przykład na Bombki, na drugie troszeczkę może mniej. Aczkolwiek też są to dobre wyniki, więc jesteśmy zadowoleni i zapraszamy również oczywiście, żeby nas odwiedzać częściej. Tak? Niekoniecznie tylko raz, bo z dziełami sztuki, z wystawami nie ma konieczności obcowania tylko raz, tylko można z tym to przeżywać wielokrotnie, prawda? Więc zapraszamy i tych, którzy jeszcze u nas nie byli, no i tych, którzy naszymi gośćmi już zostali, ale do odświeżenia wspomnień, do odświeżenia jakiejś inspiracji serdecznie zapraszamy nadal.
2: Dokładnie, bo kuratorzy czekają, opowiadają to samo, ale często inaczej.
5: Oczywiście, tak, no to nie jest... Każda wystawa, każde spotkanie ma jakiś swój scenariusz przygotowany wcześniej, aczkolwiek wszystko się odbywa na żywo i oczywiście rządzi się swoimi prawami danego dnia. Padają różne pytania, prawda, czasami niespodziewane i panie też są, panie, panowie są też na to przygotowani. Więc tak, no każde wydarzenie się troszeczkę różni od poprzedniego, nawet jeżeli jest na tej samej wystawie.
2: Nudów nie ma.
5: Nudów nie ma.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Nie tylko występy na scenie czy sekcja artystyczna, ale też działalność edukacyjna. Myszków uświadamia, tamtejszy MDK zajął się na przykład hejtem.
1: To warto wiedzieć.
6: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
2: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
6: No, ma dużo wspólnego. Na szczęście nie od tej strony, o której od razu myślimy, czyli no nie o to chodzi, że jesteśmy mocno hejtowani i przyszliśmy się tutaj wyżalić, tylko raczej od drugiej strony. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy, zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste. Natomiast no przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragicznie. Co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. No, słuchała w ciszy przez półtorej godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić. A jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie

0: instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
1: Duży odzew, duże zainteresowanie. Czy ośrodek w Myszkowie będzie jeszcze wracał do tego tematu? Czy taki kongres jeszcze się odbędzie? To będzie jakieś cykliczne wydarzenie?
0: Jeżeli chodzi o kongres, to nie wiem, czy typowo ten kongres jutra, który zorganizowaliśmy, bo on się odbywa w różnych miejscach, natomiast na pewno spotkania właśnie z osobami, z różnymi osobami publicznymi dotyczące hejtu na pewno będą się odbywać i staramy się to robić cyklicznie.
2: Tyle Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
3: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini-opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie. Poza tym mamy nadzieję, że budynek, w którym w tej chwili siedzimy, będzie wyglądał z zewnątrz troszeczkę inaczej. Nie jest to związane z jakimś podniesieniem standardu wewnątrz tego budynku. To od razu też to mówię, bo oczywiście, kiedy ta informacja gdzieś tam się przebiła do świadomości mieszkańców, to były dywagacje, jakie tutaj marmury zamierzamy sobie wprowadzić jako urzędnicy. No nic z tych rzeczy. Generalnie standard ten, który jest, no na razie taki, bym powiedział, dosyć jednak sprzed lat wewnątrz urzędu pozostanie z jakimiś tam lekkimi liftingami, być może w ramach małych remontów. Natomiast najważniejsze, że na zewnątrz budynek będzie wyglądał estetyczniej, no i będzie przede wszystkim mniej energochłonny, czyli będziemy sporo, mam nadzieję, w przyszłości oszczędzać na mediach, ponieważ po prostu będzie mniej tracił.
2: No to ma znaczenie.
3: Tak, to ma znaczenie. To jest oczywiście i działanie proekonomiczne, ale także działanie proekologiczne, więc myślę, że tutaj nie powinno być wątpliwości. Tym bardziej, że mówię, realizujemy tę inwestycję z udziałem środków unijnych. Dodam jeszcze, że w związku z większą liczbą spraw teraz załatwianych drogą elektroniczną, a także koniecznością obsługi tej dokumentacji papierowej, troszeczkę zmieniliśmy godziny obsługi interesantów, ale to nie jest znacząca zmiana. W tej chwili są oni obsługiwani na stanowiskach obsługi interesantów między 8 a 15, nieco dłużej we wtorek, kiedy generalnie urząd dłużej pracuje. No o tym należy pamiętać, że jeżeli jesteśmy tak, żeby nie przychodzić na tą 15:30, jak dawniej bywało, bo wtedy rzeczywiście możemy sprawy już nie załatwić. Zresztą, jeżeli ktoś pojawiał się przed 15:30, czyli przed godziną zamknięcia urzędu, no to często już brakowało rzeczywiście czasu, żeby tę sprawę i interesanta właściwie obsłużyć, bo też trzeba było te systemy na

0: nasze obsługi wyłączać po prostu o tej porze. W każdym razie mam nadzieję, że te zmiany, nad którymi będziemy oczywiście pracować, aby one szły w też dobrym kierunku dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, a także interesantów, żeby one szły w dobrym kierunku i były rzeczywiście takimi zmianami, które optymalizują obsługę, które poprawiają urząd, które zwiększają jego transparentność, dostępność, a jednocześnie bezpieczeństwo danych, bo to także jest ważne.
1: Cały czas obserwujecie, jak wygląda ta praca i w razie czegoś to reagujecie po prostu i takie rozwiązania sukcesywnie będziecie wprowadzać, jeśli będzie taka potrzeba.
0: Tak, no idziemy za trendami. Mamy też nadzieję na to, że niedawno podpisane porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji pozwoli nam wprowadzić te elementy sztucznej inteligencji w obsłudze interesantów na tyle, na ile to w tej chwili jest możliwe, ale myślę, że wygenerowanie takiego asystenta mieszkańca, który będzie w tym pierwszym kontakcie zwłaszcza pomagał, kierował i tak dalej, czyli ten asystent już nie fizyczny tylko, ale także ten asystent generowany przez sztuczną inteligencję, stworzony przez sztuczną inteligencję, no i mający oczywiście ten urzędowy zasób wiedzy, że będzie już za jakiś czas także pomagał wszystkim interesantom w urzędzie. No będziemy testować ten polski model językowy sztucznej inteligencji. Będziemy go wdrażać, mam nadzieję, w najbliższych miesiącach. Zobaczymy, jak ten proces długo potrwa, ale mam nadzieję, że te elementy sztucznej inteligencji, wprowadzone oczywiście w sposób racjonalny i zgodny też z wolą interesantów, będą też pomocne, bo to będzie dodatkowa informacja i mam nadzieję, że w tym gąszczu różnych urzędowych spraw będzie łatwiej się po prostu połapać.
1: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się świetnie?
0: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną i można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
1: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
0: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, no to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe, natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu do interesanta i tamtą sprawę z nim załatwić w ten sposób, nawet jeżeli by to było wskazane ze względu chociażby na sytuację, nie wiem, zdrowotną danej osoby. Dlatego no, o tym musimy niestety pamiętać, pewnych rzeczy, które no, są prawnie uregulowane, nie przeskoczymy, a my mamy też tylko określoną liczbę stanowisk, na których możemy obsługiwać interesantów w konkretnych sprawach, bo mamy tylko na przykład ileś tam tych certyfikowanych stanowisk z dostępem do tych centralnych baz danych, na których musimy pracować, żeby załatwiać na przykład sprawy związane chociażby z komunikacją czy z rejestracją pojazdów.
1: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Jak to się mówi, cudze chwalimy, a swego nie znamy, więc na dłużej zatrzymamy się przy Zespole Pieśni Tańca Częstochowa. Wszak to zjawisko wyjątkowe w życiu kulturalnym miasta, ale powiemy też o tym, co dzieje się w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: Z czym weszliśmy w ten nowy rok? Jak się to wszystko zaczęło? No i co jeszcze przed nami?
3: Podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo dynamicznie, bardzo wiele się dzieje. No i są to same miłe rzeczy, bo Miejski Dom Kultury to jest miejsce, gdzie przychodzący do nas ludzie mają czuć się świetnie, mają czuć się wypoczęci, mają czuć się zrelaksowani i myślę, że tak samo jest w tym roku.
1: No i co ważne, ludzie w różnym wieku.
3: Tak, ja może tak króciutko przedstawię, w jakim, jak działa nasz Dom Kultury, ponieważ domy kultury działają w oparciu o różne przepisy. Są domy kultury, które działają jak placówki oświatowe i wówczas zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i są to zazwyczaj jednostki feryjne. Natomiast my jesteśmy instytucją kultury, czyli w oparciu o kodeks pracy zatrudniamy instruktorów, nie jesteśmy jednostką feryjną, chociaż wiadomo, że w takim okresie też mamy dodatkową ofertę.
1: Nie działacie od święta, wychodzi nam.
3: Nie, cały czas pracujemy, nie mamy tak jak nauczyciele w tej chwili wolnego, instruktorzy cały czas prowadzą zajęcia, cały czas działa pływalnia, ponieważ no też jesteśmy takim wyjątkowym miejscem, gdzie w Domu Kultury mamy pływalnię. Cały czas działa studio nagrań, cały czas dzieją się rzeczy, które możemy wystawiać w sali widowiskowej, a także mamy wystawy, bo mamy również właśnie galerię, w której prezentujemy różnego rodzaju wystawy, czy to fotograficzne, akurat obecnie mamy fotograficzną, ale też plastyczne, ceramiczne i inne.
1: Zatrzymajmy się przy tym basenie, no bo powiem szczerze, nie znam drugiego takiego ośrodka, który by dysponował takim obiektem w obiekcie.
3: Tak, jest to troszeczkę związane z tym, że tutaj chodzi o to, że jesteśmy w jednym budynku i zazwyczaj w miastach jest tak, że tego typu obiekty należą pod ośrodki sportu i rekreacji. No, w Częstochowie byłby to MOSiR. Natomiast w naszym obiekcie jest tak, że no, należałoby zdublować szatnie, należałoby zdublować kasę, a tak wszystko mamy w jednym miejscu. Wobec tego jest to jakby naturalne, że Miejski Dom Kultury w jednym budynku ma właśnie basen, którym również zarządza. Oprócz tego, że organizujemy imprezy kulturalne.
1: Każdy z członków rodziny coś sobie znajdzie. Tata pójdzie na basen, mama pójdzie na przedstawienia, a maluch jeszcze do jakiegoś ogniska się tutaj zapisze.
3: No mam nadzieję, że tak się dzieje, bo rzeczywiście nasza oferta, oprócz tej oferty takiej edukacyjnej, bo jako Dom Kultury również statutowo prowadzimy działalność edukacyjną różnego rodzaju zajęcia, zainteresowań, to właśnie wyjątkowo też są to zajęcia na pływalni, między innymi aquaerobik, między innymi zajęcia korekcyjne dla osób z wadami postawy, kursy nauki pływania, to też jest nasza działalność.
1: Tak, o sporcie już powiedzieliśmy, to teraz zatrzymamy się na dłużej przy kulturze i wykorzystajmy scenę.
3: Jeżeli chodzi o salę widowiskową, o scenę, rzeczywiście mamy dosyć duże zainteresowanie wynajmem, bo przede wszystkim tego typu rzeczy tutaj oferujemy. Oczywiście również robimy własne imprezy, ale jednak taką podstawową formą użytkowania sceny to jest wynajem sali. W ciągu roku szkolnego praktycznie co drugi dzień można powiedzieć, że ta sala jest wypełniona głównie przez dzieci i młodzież. Z tego względu, że u nas wynajmują przede wszystkim teatry z całej Polski, bo i z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, które robią spektakle. Głównie są to spektakle teatralne dla dzieci. Oczywiście, ponieważ są to firmy zewnętrzne, one we własnym już zakresie no, robią to, że ta promocja i tego typu wszystkie rzeczy związane jakby z tym, aby ta młodzież nasza częstochowska przychodziła.
1: Nie ma też co ukrywać, bo tutaj też zarabiacie na tym pieniądze i nie jesteście jedynym takim miejscem, które wynajmuje się dla kogoś.
3: Zgadza się. No, jeszcze jest różnica, powiedzmy, pomiędzy czy teatrem, czy filharmonią, że my nie mamy zawodowych artystów, czyli na przykład muzyków czy aktorów, gdzie są sezony artystyczne i powiedzmy, jeżeli mówimy o teatrze, no to teatr jest zobowiązany do tego, aby było ileś tam premier, prawda? Filharmonia, aby było ileś tam spektakli, no w których biorą udział pracownicy tych instytucji. U nas nie ma tego. My mamy zespoły amatorskie. Takim zespołem jest Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Uważam, że jest to perełka naszego miasta. Również zawsze szczycę się tym i chlubię, że należy właśnie do Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. I rzeczywiście również wystawiamy tego typu przedstawienia. No, wiadomo, że jest to zespół folklorystyczny, czyli taki, który ma na celu popularyzację przede wszystkim naszego dziedzictwa, naszej kultury i uważam, że to jest właśnie to, czym powinniśmy się zajmować. Także tego typu imprezy też organizujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, to są amatorzy, to są dzieci, to jest młodzież, która przychodzi, oni przychodzą dwa razy w tygodniu, jak im nie pasuje, to nie przyjdą, oni nie są zobowiązani pracą, dlatego no, nie mamy aż tak wielu tych występów, jak powiedzmy we wspomnianym teatrze czy filharmonii.
4: Ale zatrzymajmy się na dłużej przy tym zespole, bo właśnie bardzo mnie pan tutaj zainteresował tym tematem, czyli dzieci, młodzież w różnym wieku w tym jednym zespole.
3: Tak, przy czym jeżeli chodzi o sam zespół, tutaj chciałbym nadmienić, że zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże, nie wiem, czy nie CEBA, czy no, w jednym z zakładów włókienniczych. Także on już obchodził 40 któreś lecie. My dopiero no, istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów. Staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też z jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne i uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona. Powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
4: O to miałam właśnie pytać.
3: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które no kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody, odpowiednią reklamę w szkołach, także nie mamy z tym problemu, natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. No, wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje. A chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład. Jeszcze do niedawna instruktorem zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej, skoro...
4: Ale jaki prestiż, no jednak o czymś to świadczy.
3: No myślę, że dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał i no, o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
4: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumie.
3: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale stroje okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Aha. Chodzi o to, że no wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli powiedzmy od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówię, my mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których myślę powinniśmy pamiętać. A już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć. Natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło tutaj, przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
4: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
3: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że No ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę no po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
4: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
3: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie no, na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast no, od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, do... Mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. No, tych miast było dosyć dużo. Także wiem, że teraz rozmawiałem z panem Michałem Knasiem, który w tej chwili jakby sprawuje pieczę nad zespołem, też się zastanawiają, no szukają miejsc, gdzie takie koncerty mogą być, bo wiadomo, że organizatorzy też stwarzają warunki do tego, aby przyjąć duże ilości osób i właśnie pod kątem takich występów folklorystycznych. Także zawsze, ale tak jak mówię, to są jakby takie niezależne od nas, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo. Tak jak to było w przypadku Lourdes. Tam jedynie opłacaliśmy transport, natomiast już samo zakwaterowanie, samo przygotowanie do koncertów, no tym zaopiekowała się strona zapraszająca, czyli włodarzy miasta Lourdes. No, zresztą to było związane między innymi z 30-leciem współpracy między naszymi miastami.
4: No to kiedy najbliżej tutaj w Częstochowie będziemy mogli zobaczyć zespół i usłyszeć?
3: Zespół co roku występuje. Trzeba tylko śledzić naszą stronę internetową, bo no tak naprawdę dzieciaki cały czas pracują i oni też chcą występować, też się chcą pokazać. Tych koncertów jest kilka, co najmniej w Częstochowie. Czasami one się odbywają w Filharmonii, no oczywiście u nas również, ale też są występy, na przykład co roku ostatnio zespół występował w Noc Świętojańską w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym. No i tam wiem, że władze też są bardzo zadowolone z tych naszych występów i co roku taką umowę podpisujemy. Ale również w Częstochowie na rzece Warcie przy szpitalu miejskim też tego typu spektakle się odbywają. Nie wiem, jak w tym roku, jeszcze nie rozmawiałem, jak będzie w tym roku z kierownictwem, no bo tak naprawdę to oni decydują. Ja też nie chcę, jako dyrektor nie chcę za dużo im, że tak powiem, pewnych rzeczy narzucać, no bo myślę, że oni tak wspaniale działają, że dobre zarządzanie to jest takie, żeby nie przeszkadzać, a pomagać. I nie wiem, czy w tym roku będzie ta Noc Świętojańska, ale proszę śledzić, bo tak naprawdę wszystkie nasze pomysły, które powstają, później zamieszczamy na stronie, jeżeli są wydarzenia. Na pewno koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa będą w Częstochowie i z pewnością nie jeden. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
4: Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa, ależ jest wspaniały, cieszy oko i ucho od ponad 40 lat. Dziękuję, Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Nie tylko majowe weekendy dobre są na rowery, a szykują się tutaj całkiem niezłe perspektywy.
4: Temat, który ucieszy miłośników dwóch kółek. Będziemy mówić o infrastrukturze rowerowej.
5: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
6: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
7: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
4: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedziała.
7: Oczywiście to...
4: Czy to naraża środowisko?
7: Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu kilka wstecz zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom, no ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, aleja Jana Pawła II i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia o budowę odrębnego od jezdni, nie jezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanina na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowy promenady Niemena, więc no, to też jest dobra informacja dla też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki-Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Niełatwa, bo trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone, żebyśmy mogli spokojnie z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników, także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100-kilkudziesięciokilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tego pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka, ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy jurajskie plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
1: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. O duchach, upiorach i białych damach właśnie opowie nam Jarosław Święcicki, archeolog, który też chętnie sprawdza, co kryje się pod jurajską ziemią i w starych zakamarkach zamków.
8: Jura krakowsko-częstochowska jest taki tygiel zamków, zameczków bardzo malowniczych, wykonanych właśnie ze skał wapiennych, które mają fantastyczną architekturę, a już w światłocieniach wieczoru albo nocy wyglądają dosyć drapieżnie, groźnie i tak trochę creepy. I w każdym tym miejscu są jakieś legendy, lokalne podania. Największy taki zamek, tutaj pomijam na razie ogrodzieniec, ale właśnie Olsztyn, taki zamek królewski wiązany jeszcze z Kazimierzem Wielkim, ma swoją legendę. Czy to właśnie alpiniści, poszukiwacze przygód, czy inni łowcy właśnie jakichś takich doznań i wrażeń, nocujący na zamku w Olsztynie, albo często właśnie przechadzający się, czy to lokalni spacerowicze, czy to właśnie turyści, mają we swoich wspomnieniach jakieś właśnie dziwne dźwięki, świsty, wiązane właśnie jakieś takie jęki, wiązane z duchem Maćka Borkowica, czyli takiego starosty z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, który za swoje przewiny trafił do lochów olsztyńskich i tam dokonał swojego żywota. W spiskach historycznych człowiek trochę buńczuczny, taki klasyczny właśnie awanturnik, rycerz, który miał fantastyczną karierę, no ale każda kariera gdzieś tam ma jakiś swój punkt kulminacyjny, jego też taki nastąpił w momencie, kiedy prawdopodobnie uwiódł żonę Kazimierza Wielkiego, króla, co nie spodobało się na dworze i samemu królowi. W związku z tym był to jeden z kilku powodów wtrącenia do celi głodowej Maćka Borkowica. Cela głodowa, brutalność samej tej kary, czyli zostawiony sam sobie w absolutnej ciemnicy, bez pożywienia, wodę to tylko tą miał, którą zlizywał ze skały. No i też legenda głosi, czy gdzieś tam te podania ludowe ubarwiające całą tą dramatyczną sytuację, że prawdopodobnie pożywiał się swoim własnym ciałem gdzieś tam. W związku z tym ten taki autokanibalizm w tle jest, podkreślając dramatyzm postaci. Natomiast po jakimś tam czasie miał się pojawiać na murach Zamku Olsztyńskiego, czy to na wieży dążąc, czy to też chodząc po murach i właśnie wyzywając króla i domagając się sprawiedliwości, chociaż z drugiej strony patrząc na jego żywot, no to jakiej sprawiedliwości? Był to właśnie człowiek, który spod jego ręki nie jeden dokonał swojego żywota, w związku z tym no, to może być problematyczna jego moralność. Inną taką postacią to jest Biała Dama z Ogrodzieńca, ale też duch samego kasztelana. O ile Biała Dama niemalże jest w każdej wieży, w każdym zameczku się gdzieś tam pojawia, tak tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią czarnego psa. Wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową. Gospodarze wypędzający właśnie, czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, w ogorzejących oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody, właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar, jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klechdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają tematykę zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego zamku. Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jak i sam dramatyzm sytuacji doprowadził zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołoju w tych okolicach, właśnie w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
1: Tyle archeolog Jarosław Święcicki o tym, kto i gdzie straszy.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: Aleje 200 lat temu połączyły w jedno miasto nadwarciańską Częstochowę z podklasztorną Częstochówką. Jubileusz ma trwać przez cały 2026 rok. Aleksander Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
9: Najbardziej rozpoznawalna ulica w naszym mieście, znają ją miliony ludzi nie tylko z Polski, ale i ze świata. Kulminację tych obchodów przewidujemy na wakacje, to znaczy na drugą połowę sierpnia, dokładnie rzecz biorąc od 19 sierpnia do końca tego miesiąca potrwają te główne obchody, a to dlatego, że 19 sierpnia nastąpiło to połączenie. Co się będzie działo? No na pewno będą różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, będzie wystawa plenerowa poświęcona Częstochowie, będą specjalne projekcje w kinie, będą różne rzeczy.
1: I taką historią właśnie kończymy nasze spotkanie. Dziękuję. Edyta Czakaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest.